jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Jura.
1: Poniedziałek, 8 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, zapraszamy Was na wiadomości.
2: Jest polityczna zgoda dotycząca odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Dziś zbierze się kapituła, która ma zająć się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta spotkali się w tej sprawie z ukraińską delegacją. Jeśli te rozmowy przyniosą efekt, sprawa odebrania orderu nie musi być jeszcze przesądzona, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
3: Czasu jest niewiele, ale jeżeli byłaby dobra wola i chęci, to oczywiście taka sprawa może być też szybko załatwiona. Piłeczka jest po stronie ukraińskiej.
2: Podobnego zdania jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
4: Jeżeli doszłoby do jakiejś refleksji, że warto się z tego wycofać, to myślę, że pan prezydent też mógłby zweryfikować tę prośbę.
2: Jeśli kapituła pozytywnie zaopiniuje odebranie Orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Mundial jeszcze się nie zaczął, a w Stanach Zjednoczonych już wybuchł pierwszy poważny konflikt wokół tej imprezy. Chodzi o ceny biletów i miejsca na stadionach. O szczegółach zza oceanu. Paweł Żuchowski.
5: Prokuratorzy generalni Nowego Jorku i New Jersey rozpoczęli postępowanie wobec FIFA po skargach kibiców, którzy twierdzą, że zapłacili za najlepsze miejsca, a dostali znacznie gorsze. Sprawa dotyczy 8 meczów rozgrywanych w New Jersey, w tym wielkiego finału. Władze obu stanów wysłały do FIFA oficjalne wezwanie do przekazania dokumentów dotyczących sprzedaży biletów. Według skarg część kibiców kupowała bilety w najdroższej kategorii, czyli tuż przy murawie, a później otrzymała miejsca znacznie dalej od boiska, w niższej kategorii niż ta, za którą zapłacili. Judy Balsam, profesor prawa sportowego, podkreśla, że na tym etapie FIFA nie została o nic oskarżona. Na razie proszą tylko o informacje, ale próbują ustalić, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów. Cała sprawa wpisuje się w dużo większą debatę wokół cen biletów na Mundial w Ameryce Północnej. FIFA po raz pierwszy stosuje podczas Mistrzostw Świata system, w którym ceny zmieniają się na bieżąco, w zależności od zainteresowania, liczby dostępnych miejsc, czy popularności konkretnego meczu.
2: Dziś początek kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne i bezpłatne szkolenia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. W tym roku organizowane są 3 turnusy, po 27 dni każdy, w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy uczestnik za udział w zajęciach otrzyma blisko 6 tysięcy złotych. Wojsko zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Przed nami kolejny pogodny i ciepły dzień. Chciałoby się tak powtarzać bez końca w czerwcu, ale nie do końca tak będzie w tym tygodniu. Najchłodniej w tej chwili w Jeleniej Górze, 7 stopni, w Zakopanem koło 9, a najcieplej nad morzem, w Pomorze Zachodnie, w Kołobrzegu prawie 16 stopni. Mgły i zamglenia o poranku mogą w niektórych miejscach nam dokuczać. W ciągu dnia jednak słońca powinno przybywać. No i temperatura też przekroczy barierę 20 stopni. Ciśnienie zacznie nam delikatnie spadać. Biometr niestety dzisiaj w ciągu dnia może się pogarszać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. Robert Krzyżaniak, witam i zapraszam.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
9: Długi czerwcowy weekend minął w zasadzie spokojnie. W niedzielę wczesnym popołudniem na A1 w rejonie miejscowości Starcza doszło do wypadku na pasie w stronę Łodzi. Zderzyło się 5 samochodów. Wyznaczono objazd przez węzeł Woźniki. Mamy fatalny stan nawierzchni deka 91 w północnej części Częstochowy. To obecnie jeden z największych problemów lokalnych, szczególnie przy nowym i przebudowanym odcinku Alei Wojska Polskiego na dalszym miejskim biegu tej trasy. Narzekania na głębokie ubytki i nierówności płyną z wielu stron, dlatego sprawdziliśmy, kiedy można spodziewać się tam drogowców.
10: W miarę możliwości finansowych miasta staramy się jakieś cząstkowe remonty robić w stronę rzeczywiście północnej części miasta. W ubiegłych latach udało nam się pozyskać trochę środków z subwencji państwowej, gdzie część odcinków drogowych na północ było zrobionych. Myślę, że w miarę możliwości, jeżeli pojawią się jakieś środki zewnętrzne, będziemy po prostu krok po kroku pewne odcinki realizować, no bo nie ukrywam, że to wymaga dosyć sporych nakładów finansowych, żeby remontować drogę klasy krajowej czy w dalszym przebiegu drogi wojewódzkiej.
9: Mówi o dyrektor Joanna Choli-Sosnowska z MZD. Za te odcinki odpowiada Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, który zapewnia, że naprawy cząstkowe prowadzi na bieżąco przez cały rok. Priorytetem są miejsca najbardziej niebezpieczne. Co ważne, zmotoryzowani mają realny wpływ na harmonogram prac. Zgłaszanie największych dziur bezpośrednio do drogowców pozwala na ich szybsze załatanie. Co dalej z historycznym gmachem przy Popiełuszki w Częstochowie? Dawna siedziba Miejskiego Zarządu Dróg od 7 lat świeci pustkami, a miasto znów chce ją sprzedać. Na razie bezskutecznie.
11: Władze przekonują, że to jedyna szansa na uratowanie zabytku, bo fundusze muszą teraz iść na inny priorytet, jaki ma samorząd, tak zwaną przędzalnię przyszłości w obrębie Starego Miasta. Pomysłowi ostro sprzeciwia się jednak opozycja. Radni PiS nie chcą sprzedaży dawnego budynku MZD, a wcześniej katowni służb PRL. Widzieli tam Centrum Pamięć i Wolność. Ten projekt jednak się nie ziścił. Alarmują, że prywatny inwestor może zniszczyć historyczne powojenne wnętrza kamienicy. Decyzja na razie nie zapadła. Po burzliwej dyskusji, jaka miała miejsce na ostatniej sesji Rady Miasta, uchwały i decyzje w sprawie sprzedaży budynku radni odłożyli na później.
9: Temat śledzi cały czas Mariusz Osyra. Dziękuję za relację. Policjanci w Częstochowie i całym regionie ponawiają swoje prośby o rozsądek na ulicach, bezpieczne poruszanie się i zmniejszenie prędkości. Przy słonecznej pogodzie groźnych zdarzeń jest więcej, dominuje brawura i często brak odpowiedzialności. W ostatnich dniach przybywa kolejnych wypadków z udziałem pieszych, osób na rowerach i hulajnogach.
12: Odnotowujemy dużą liczbę potrąceń niechronionych uczestników ruchu drogowego, szczególnie pieszych oraz rowerzystów. W związku z tym po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie rozwagi i wzajemny szacunek na drodze. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do przejść dla pieszych, ograniczyć prędkość i obserwować otoczenie, ponieważ chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Apel kierujemy również do pieszych oraz użytkowników jednośladów. Przed wejściem na przejście dla pieszych warto zatrzymać się, upewnić, że kierowca nas zauważył i dopiero wtedy bezpiecznie wejść na jezdnię.
9: Przestrzega młodszy aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach. Mundurowi ze szczególnym apelem zwracają się do użytkowników jednośladów, których mamy coraz więcej na chodnikach, ścieżkach rowerowych i na ruchliwych odcinkach.
12: Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni pamiętać o zachowaniu ostrożności, sygnalizowaniu manewrów oraz korzystaniu z elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku. Ładna pogoda sprzyja spacerom, wycieczkom rowerowym i większej aktywności, dlatego ruch na drogach i chodnikach jest znacznie większy. Odpowiedzialne zachowanie każdego uczestnika ruchu może uratować ludzkie życie.
9: Przypomnijmy, że od 3 czerwca młodzi rowerzyści czy posiadacze hulajnóg do 16 roku życia zgodnie z nowelizacją przepisów muszą jeździć obowiązkowo w kasku. Lepsza ochrona dzieci na drodze i większe ich bezpieczeństwo w ruchu ulicznym. Kask nie jest już tylko dobrym nawykiem, a obowiązkowym wyposażeniem i obowiązkiem dla młodszych osób na popularnych hulajnogach. Częstochowska drogówka podkreśla, że to kluczowa nowelizacja przepisów, która dotyczy dzieci i młodzieży, jak wspominaliśmy, do 16 roku życia.
13: Zawsze oddziałujemy profilaktycznie, żeby przypomnieć kierującym hulajnogom, których jest już coraz więcej na naszych drogach, żeby pamiętali o własnym bezpieczeństwie przede wszystkim, bo są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i muszą zwracać na to, jak zachowują się. Zwracamy im uwagę przede wszystkim na to, żeby korzystali z kasków ochronnych, które będą obowiązkowe dopiero od 3 czerwca dla kierujących do 16 roku życia, ale względy bezpieczeństwa myślę, że tutaj są ważniejsze i że powinni korzystać z nich wszyscy.
9: Mówi sierżant sztabowy Agnieszka Szczerbiak z Częstochowskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Od 3 czerwca każdy niepełnoletni rowerzysta, użytkownik hulajnogi elektrycznej czy innych urządzeń transportowych transportu osobistego musi mieć na głowie kask. Ustawodawca zdecydował się na ten krok po serii tragicznych wypadków z udziałem młodych cyklistów. Odpowiednio dobrany kask zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy nawet o 70%.
14: W życie wchodzi nowy przepis, który będzie obligował wszystkich użytkowników jednośladów, jak i użytkowników hulajnóg do 16 roku życia, aby używać kasków ochronnych. To nie tylko później może skończyć się jakimś upomnieniem, czy też nawet karą w stosunku do tych użytkowników, ale jest to bardzo niebezpieczne nieużywanie tych elementów, dlatego że właśnie te osoby, młode osoby są najczęstszymi użytkownikami hulajnóg i właśnie z tymi osobami mamy najwięcej zdarzeń drogowych. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, o troskę.
9: Przypomina podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy częstochowskiej policji. Policjanci dodają, że za brak ochrony grozić będą kary, ale to nie mandaty powinny być motywacją. Rodzice, warto już teraz sprawdzić, czy kaski waszych pociech są odpowiednio dopasowane, bo sezon w Częstochowie mamy w pełni. Problemów z użytkownikami takich pojazdów jest więcej. Mudrowi przyznają, że ciągle pojawiają się przykłady, że jednoosobową hulajnogą elektryczną podróżują dwie bądź nawet trzy osoby. To bardzo niebezpieczne zachowania.
13: Z tym też walczymy, to jest też duży problem, szczególnie u młodych osób, które tych przepisów albo nie znają, albo jeszcze nie poznały. Niestety, jakoś próbujemy to weryfikować, ale bardzo dużo jest takich sytuacji. Na pewno nie można się tak poruszać. Jest zakazane. Jest taki przepis, który mówi o tym, że na hulajnodze może się poruszać tylko i wyłącznie jedna osoba.
9: Przestrzega się sierżant sztabowa Agnieszka Szczerbiak z częstochowskiej drogówki. Częstochowska Orka rozbija bank medalowy na kolejnych pływackich zawodach. Ogromnym sukcesem młodych pływaków z naszego regionu zakończyły się ostatnie starty w regionie i w kraju. Prawdziwą sensacją okazał się występ 10-letniej Julii Rajczyk z UKS Orka podczas Mistrzostw Śląska w Siemianowicach Śląskich. Zawodniczka popłynęła tam po 4 złote medale.
15: Przygotowania nie były łatwe, ale tutaj są Mistrzostwa Śląska. Na przykład tak jak byłam na zawodach, to przegrałam z dziewczynką o 20 tysięcznych. To się też o dotknięcie liczy.
16: 4 złote medale, różne konkurencje.
15: Tak, to był 100 klasyczny, 50 klasyczny, 100 zmienny i 50 dowolny.
16: Zaprzyjaźniłyście się, mimo tego, że jest tak. Rywalizacja?
15: Te dziewczynki w pierwszej trójce, piątce, to są koleżanki.
9: Z Julią Rajczyk rozmawiał Mariusz Osyra. Reprezentując swój klub jako jedyna zawodniczka, wywalczyła ona 4 złote krążki, co dało częstochowskiej Orce drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej turnieju. 10-latka zdominowała rywalizację, bijąc przy tym 3 rekordy życiowe.
17: Przychodzi okres tych zawodów, tych najważniejszych zawodów w sezonie. To stres, ta adrenalina jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Córka podkreśliła, udało się zdobyć 4 złote medale z pokaźną przewagą na tych krótszych dystansach o 2 sekundy, na tych dłuższych nawet do 20 sekund. To nie były wygrane o dotknięcie, tylko starty, które szokowały tam na miejscu. To też nie było takie proste. My szykowaliśmy się do tych Mistrzostw Śląska. Pojawiały się łzy, więcej potu, może nawet niż łez.
9: O ogromie włożonej pracy mówi tata Julii, Paweł Rajczyk. Sama 10-letnia Julia próbuje godzić naukę w szkole z zawodami, ciągłymi treningami. Jest w wodzie każdego dnia. Czasami nawet dwukrotnie.
15: Czasami mamy takie treningi z panem, że po prostu każdemu się odechciewa. Bo teraz jestem po basenie. Jeszcze wieczorem jadę na 2 godziny. We wtorki 2 godziny, w środę godzinę, w czwartki 2 godziny, w piątek 2 godziny i w sobotę czasami, jak nie mam zawodów, to 2 godziny.
17: To też nie jest tak, że się pływa raz, dwa razy w tygodniu, tylko z tą wodą, poza wodą, z salą gimnastyczną. Jest kontakt praktycznie codziennie, jak nie 2 razy dziennie.
9: Mariusz Osyra gościł Julię Rajczyk i jej tatę Pawła. Gratulujemy kolejnych pływackich trofeów. W tym samym czasie starsi zawodnicy z Częstochowy z powodzeniem walczyli o sekundy podczas letnich Mistrzostw Śląska 13-latków w Dąbrowie Górniczej oraz w Pucharze Polski w dwuboju nowoczesnym w Gdyni. Gratulujemy i czekamy na kolejne sportowe emocje za sprawą pływaków z UKS Orka Częstochowa.
0: Więcej na radiojura.pl.
1: Jak tam po długim weekendzie? Baterie naładowane? Gotowi na nowe wyzwania? Zaczynamy nowy tydzień. Poniedziałek, 8 dzień czerwca w kalendarzach. Marek Moc, dzień dobry. Zapraszam na nasze poranne spotkanie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kartka z kalendarza. Za nami piękny, czerwcowy, długi weekend, a przed nami nowy dzień. Nazywa się poniedziałek właśnie. Ósmy dzień czerwca to 159 dzień roku. Dni coraz dłuższe. Słońce wstało dzisiaj 16 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić 7 minut przed 21, a sam dzień potrwać ma 16 godzin i 37 minut. Lista solenizantów na dzisiaj. Na niej Seweryn, Medard, także Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. A jeśli chodzi o święta nietypowe, jest Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku bez Zwierząt i Światowy Dzień Guza Mózgu. Za chwilę wracamy do muzyki, także za moment więcej o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
6: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną

0: modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: W Częstochowie dzisiaj niebo ma być tylko częściowo zachmurzone, a bez opadów oczywiście, no ale jutro sytuacja może się diametralnie zmienić. Jeszcze ciepło, 11 stopni mieliśmy nad ranem, w ciągu dnia do 23 maksymalnie zapowiadają synoptycy, a we wtorek tych stopni ma pojawić się nawet 26. Niestety jutro po południu pojawią się też chmury, no i w prognozach synoptyków również burze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Cóż to był za weekend? Sportowo dla nas ślicznie. No dobrze, do tematu zakończonego wielkiego szlema w Paryżu pewnie jeszcze będziemy dzisiaj wracali, ale większość społeczeństwa wybrała jednak relaks, no i małe imprezowanko, choć niektórzy duże imprezowanko zorganizowali sobie i innym. Tak jest, 10. rocznica ślubu Wojciecha Szczęsnego i Maryny Łuczenko-Szczęsnej przeszła do historii. Nie można powiedzieć, że nagle na imprezie pojawił się on, cały na biało. Zdaje się, wszyscy byli na biało. Zazdrościmy troszeczkę, bo nie wszyscy mogą uczestniczyć w takich imprezach. Państwu Szczęsnym życzymy długich lat wspólnego, radosnego życia. A jak wam minął weekend? Możecie o tym do nas oczywiście także napisać. Formularz kontaktu na naszym portalu.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek dla niektórych może być bardzo trudny, żeby po długim weekendzie wejść na obroty. To pewnie tak naprawdę zaczniemy rozpędzać się dopiero jutro. W środę sporo energii, no ale już w czwartek niektórzy będą myśleli o kolejnym wolnym. Dobra, spokojnie. U nas wszystko zgodnie z planem. Za chwilę punktualnie o godzinie 7 przekażemy wam kolejne wiadomości.
1: Noworodek w oknie życia w Częstochowie. O tym w wiadomościach Radia Jura punktualnie o 7:00. A poza tym o skargach pasażerów na niedziałające przystanki przy ulicy 1 Maja. Katarzyna Fica. Zapraszam na 7:00. Będą szczegóły.
2: Reklama. Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Po reklamie.
5: Poniedziałek, 8 dzień czerwca, na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam. W częstochowskim Oknie Życia przy ulicy Świętego Kazimierza pozostawiono wczoraj noworodka. Jak poinformowała archidiecezja częstochowska, maluch natychmiast trafił pod opiekę sióstr służebniczek oraz lekarzy. Dziecko przeszło niezbędne badania, jest bezpieczne, jego zdrowiu nic nie zagraża. Ze względu na dobro dziecka oraz procedury prowadzone przez odpowiednie służby, szczegóły nie są ujawniane. A to dziewiąte uratowane życie w tym miejscu. Z kolei na drogach regionu miniona doba była wyjątkowo niespokojna. Na autostradzie A1 na wysokości Starczy doszło do groźnego karambolu z udziałem aż 5 samochodów osobowych. Pas w kierunku Łodzi był całkowicie zablokowany. W zdarzeniu były osoby poszkodowane. Na miejscu pracowało 6 zastępów Straży Pożarnej. My czekamy na oficjalne policyjne podsumowanie całego długiego weekendu.
7: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
6: I wracamy do Częstochowy, gdzie pasażerowie komunikacji miejskiej tracą cierpliwość. Nowa droga jest, przystanki stoją, ale autobusy się na nich nie zatrzymują. Mieszkańcy Starego Miasta, zwłaszcza starsze osoby, skarżą się na utrudnienia w rejonie ulicy Krakowskiej oraz na nowym przedłużeniu ulicy 1 Maja.
8: Chciałam prosić o pomoc w przywróceniu przystanku MPK. W czasie budowy wiaduktu 1 Maja autobus zatrzymywał się przy Krakowskiej 66 zamiast przy Małej. Natomiast po uruchomieniu wiaduktu zastępczy przystanek został zlikwidowany, a na nowym wyremontowanym przystanku przy ulicy Małej nie zatrzymuje się żaden autobus, jest on w ogóle nieużywany. Dlaczego urzędnicy tak utrudniają mieszkańcom życie?
6: Wybudowana tam infrastruktura oraz zatoki na wiadukcie wciąż są puste. Dlaczego? O to zapytaliśmy rzecznika Miejskiego Zarządu Dróg. Słuchajcie nas za godzinę.
7: Wiadomości Radia Jura.
6: A na koniec o ekologicznej akcji z wielkim rozmachem. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 30 w Kiedrzynie połączyli siły z rówieśnikami z Grecji i wspólnie zbadali, jak bardzo dbają o planetę w swoich placówkach. O szczegółach międzynarodowego projektu mówiła nam dyrektor szkoły przy ulicy Ludowej Sylwia Schreiber.
9: Realizujemy innowacyjne działania we współpracy ze szkołą podstawową nr 18 w Kardisie w Grecji. Realizujemy te działania na platformie Twin Space. To jest taka nasza wspólna wirtualna przestrzeń robocza, na której od samego początku na bieżąco pokazujemy efekty naszej współpracy. No i świetnym tego przykładem są nasze działania z okazji Dnia Ziemi, kiedy to przeprowadziliśmy wśród uczniów specjalne ankiety, pytając ich, jak wyobrażają sobie idealną, ekologiczną, zieloną szkołę.
6: A więcej o tym polsko-greckim projekcie, o tym, jak mniszek lekarski połączył młodzież na radiojura.pl w zakładce Zielona Jura. I teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie na 93,8 FM.
10: Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło poranku wybrzeże Mindanao, głównej wyspy na południu Filipin.
11: Wstrząsy na tyle silne, że spowodowały zawalenie się wielu budynków. Według najnowszych informacji potwierdzono już 3 ofiary, ale to są, przypominamy, wstępne informacje po wstrząsach, do których doszło ponad 4 godziny temu.
10: 7:37 czasu lokalnego, czyli przed 2 nad ranem naszego czasu. Wtedy Filipińczycy zaczęli już dzień pracy in Oki.
11: To dramatyczne nagranie z jednej ze szkół w mieście Davao, oddalonym o prawie 200 km od epicentrum. Ono zlokalizowane zostało na morzu, 32 km na południowy zachód od miasta Masim w prowincji Sarangani. Niemiecki Instytut GFZ początkowo oceniał siłę tego kataklizmu nawet na ponad 8.
10: Władze Filipin informują, że ostrzeżenia przed tsunami pozostają w mocy, ponieważ wciąż rejestrowane są wysokie fale. Na razie te najwyższe miały 1,5 metra, co daje nadzieję, że ten żywioł nie będzie aż tak groźny. Czy znane Rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa? Dziś wszystko powinno się wyjaśnić.
0: W piątek, 5 czerwca, Donald Tusk powiedział, że jeżeli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to właśnie w poniedziałek koalicja i ludowcy przedstawią wspólnego kandydata.
10: Jak zaznaczył szef rządu, jeżeli porozumienia nie będzie, Koalicja Obywatelska wystawi swojego kandydata. Michał Radkowski, dlaczego premier Tusk stawia na Rafała Sonika?
4: Bo jest poza polityki, choć jego kuzyn Bogusław Sonik był krakowskim posłem w polskim i europejskim parlamencie i to przez kilka kadencji. O Rafale Soniku jest teraz głośno, bo właśnie skończył 60 lat, oświadczył się młodszy o 24 lata partnerce, a w październiku urodzi mu się syn. Media mają więc o czym pisać, zamiast przypominać porażkę w referendum partyjnego Aleksandra Miszalskiego. Poza tym Sonik jest rozpoznawalny, na koncie ma sporo sportowych sukcesów. Dla premiera to przepis na sukces polityczny, a w razie porażki można powiedzieć, że to nie był nasz człowiek.
0: No dobrze, Michale, zostawiając Sonika, co z pozostałymi kandydatami na prezydenta Krakowa?
4: O 17:00 Lewica ma ogłosić, że w wyborach będzie ją reprezentować krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, a poza tym swoich kandydatów ogłosili już Prawo i Sprawiedliwość, PiS wystawi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Michała Drewnickiego, Konfederacja Bartosza Bocheńczaka, Konfederacja Grzegorza Brauna Michała Klimka, a Partia Razem Aleksandrę Owce. Poza tym startują jeszcze były prezes NIK Marian Banaś i Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Swoją chęć startu zadeklarowała też celebrytka Marianna Schreiber.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: W Częstochowie dzisiaj niebo ma być tylko częściowo zachmurzone, a bez opadów oczywiście, no ale jutro sytuacja może się diametralnie zmienić. Jeszcze ciepło, 11 stopni mieliśmy nad ranem, w ciągu dnia do 23 maksymalnie zapowiadają synoptycy, a we wtorek tych stopni ma pojawić się nawet 26. Niestety jutro po południu pojawią się też chmury, no i w prognozach synoptyków również burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: Poniedziałek po długim weekendzie. Super, nasz ulubiony. Wasz pewnie też, prawda?
5: Oczywiście, że tak. Zapraszamy na dalszą część naszego porannego spotkania.
13: Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
13: Dzień dobry.
7: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dawna to wiem.
1: Przypominamy dziś poniedziałek, nie chcę być inaczej, a u nas niezmiennie o tej porze czas na horoskop.
2: Bliźnięta, to teraz kilka słów dla was. Dziś możesz mieć wrażenie, że wszystko dzieje się szybciej niż twoje myśli, ale to właśnie w tym tempie kryje się szansa. Ktoś z otoczenia podrzuci ci pomysł, który warto potraktować poważniej niż się wydaje na pierwszy rzut oka.
1: Lew, to dzień, w którym twoja pewność siebie działa jak magnes. Przyciągasz ludzi i dobre okazje. Uważaj tylko, żeby nie przejąć całej sceny, bo ktoś bliski też chce mieć dziś swoje 5 minut.
2: Ryby, emocje mogą dziś grać pierwsze skrzypce, ale intuicja wyjątkowo trafnie podpowie ci, komu zaufać. Warto zwolnić tempo i posłuchać siebie, zamiast dać się ponieść cudzym nastrojom.
3: Radio Jura.

0: poniedziałka, wyporanek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Powróćmy jeszcze na chwilę do tego, co działo się podczas minionego weekendu. Maja Kwalińska nie wygrała finału Roland Garros, ale i tak osiągnęła największy sukces w swojej seniorskiej karierze.
0: No może główne trofeum nie zdobyła, ale sympatię kibiców na pewno. No pewnie wiedziałeś, że na koncercie Dawida Podsiadło 100 tysięcy ludzi zaśpiewało i 100 lat.
1: Mhm, tak, taki narodowy chór, świetnie. A widziałeś, kto przyszedł oglądać jej mecz?
0: No, chodzi ci pewnie o Brada Pitta, tak?
1: No, wiesz, jeśli o mnie chodzi, to większą tremę miałabym przez to, że wielki brat patrzy, niż stawką jest puchar prestiżowego turnieju.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515 660 031.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Promed Optyk Szczerbińscy. U nas komfort widzenia dostajesz w prezencie. Wszystkie salony optyczne oferują okulary. My oferujemy wam okulary i komfort widzenia.
10: Optyk. Troszymy się o twoje oczy.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
11: Voltaren!
13: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa.

0: Główna 56.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka, 26.
2: Do 23 stopni dzisiaj zapowiadają synoptycy temperaturę maksymalną dla Częstochowy. Jutro 26, ale uwaga, w środę tylko 17. No i już od jutrzejszego popołudnia zdecydowanie zacznie zmieniać się nam aura. Pojawią się chmury, pojawią się opady deszczu, a także burze. Dzisiaj takich zjawisk nie będzie, tak więc skorzystajmy z każdej chwili, skorzystajmy z pięknej pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Tuż po długim weekendzie wpada mi w ręce ranking dotyczący czasu spędzonego w pracy. Okazuje się, że Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej.
0: No, to akurat wielu z nas pewnie czuje na własnej skórze.
1: I są na to liczby. W 2025 roku Polacy pracowali średnio 38 godzin tygodniowo. To piąty najwyższy wynik w Unii, gdzie średnia wynosi 35 godzin.
0: Czyli pracujemy 3 godziny tygodniowo więcej niż przeciętny Europejczyk.
1: Tak, a eksperci podkreślają, że dłuższa praca nie zawsze oznacza lepsze wyniki. Najbardziej produktywne kraje, takie jak Luksemburg, Dania czy Holandia, należą jednocześnie do tych, gdzie pracuje się krócej.
0: No to trochę jak w sporcie. Nie wygrywa ten, kto najdłużej jest na boisku, ale ten, kto najlepiej wykorzysta czas gry. Pamiętajcie o tym.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
10: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
11: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
12: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
13: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
12: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
13: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
12: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
13: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
12: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
13: www.cyr-projekt.pl.
14: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
17: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Ósmy dzień czerwca w kalendarzu, mamy poniedziałek. No, są myśli dnia dotyczące nawet poniedziałku, jak się okazuje. Mamy na to przykład.
1: Poniedziałek, dzień długi już z nazwy.
0: Trochę poczułam się zmęczona, ale z drugiej strony poniedziałek pojemny. Może naprawdę wiele w nim pomieścić, czyli nie tylko pracy i obowiązki, ale także coś przyjemnego. Warto go dobrze zaplanować. Tego wam życzymy.
2: A w wiadomościach Radia Jura o 8 będzie o dzisiejszym posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odznaczenia dla prezydenta Ukrainy. Poza tym o skargach pasażerów na niedziałające przystanki i o zatrzymaniu 65-letniego recydywisty. W jego mieszkaniu znaleziono narkotyki. Katarzyna Fica, koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
5: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek, 8 dzień czerwca, już 8. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Zaczynamy od poważnego problemu pasażerów miejskiej komunikacji. Nowa droga jest, przystanki stoją, ale autobusy w ogóle się na nich nie zatrzymują. Starsze osoby podróżujące po Częstochowie skarżą się na spore utrudnienia w rejonie ulicy Krakowskiej oraz na nowym przedłużeniu ulicy 1 Maja. Wybudowana infrastruktura wciąż nie służy mieszkańcom, o czym w wiadomości do redakcji zaalarmowała nas jedna ze słuchaczek. Dlaczego tak się dzieje? O szczegółach rzecznik MZD Maciej Hasik.
9: Należy mieć świadomość tego, że docelowo organizacja komunikacji miejskiej w obrębie nowej inwestycji nie będzie wyglądała tak, jak było to rozwiązane tymczasowo w trakcie realizacji prac, czy tym bardziej jak wyglądało to przed rozpoczęciem budowy. Infrastruktura przystankowa, zarówno ta wybudowana na nowo w dotychczasowych lokalizacjach, jak i ta, która powstała w zupełnie nowych miejscach, będzie służyć także przyszłym, jeszcze nieistniejącym połączeniom. Te mogą zostać wytyczone dopiero po przeprowadzeniu analiz. Takowe trwają, a mogły rozpocząć się dopiero od momentu, kiedy odbywa się tamtędy pełnoprawny ruch.
2: Urzędnicy cały czas obserwują i analizują natężenie ruchu na nowej przeprawie drogowej. Pasażerowie muszą na razie uzbroić się w cierpliwość i korzystać z sąsiednich, czynnych przystanków. Do tematu będziemy wracać.
10: O tym się mówi w regionie.
2: Częstochowscy kryminalni zatrzymali 65-latka, który w swoim mieszkaniu ukrywał spory nielegalny asortyment. Stróże prawa od dłuższego czasu mieli starszego mężczyznę na oku. Kiedy weszli do jego lokalu, ich podejrzenia natychmiast się potwierdziły. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 130 gramów różnych narkotyków, w tym amfetaminę, metamfetaminę oraz marihuanę. 65-letni recydywista usłyszał zarzuty i decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.
10: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Zwiększenie krajowych nakładów na naukę do poziomu 3% PKB to jeden z głównych postulatów wypracowanych podczas trzydniowego posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Szefowie 21 wiodących uczelni w kraju debatowali w Częstochowie na Uniwersytecie Jana Długosza o najpoważniejszych wyzwaniach szkolnictwa wyższego. O problemie niedofinansowania sektora akademickiego mówił wiceprzewodniczący konferencji, profesor Ryszard Koziołek.
11: To jest ważne rozwiązanie dla przyszłości państwa. To znaczy, jeśli chcemy, żeby Polska była krajem, który się równie dynamicznie rozwija jak dotąd, to potrzebuje bardzo silnego wsparcia ze strony umysłów i przemysłów kreatywnych, w tym naukowców. A bez dofinansowania tej sfery to się nie powiedzie. To jest konieczność bycia bardziej otwartymi, jeśli chodzi o kandydatów z innych stron świata. Musimy sobie jasno powiedzieć, że uczelnie polskie muszą być przygotowane do kształcenia po prostu studentów bez względu na to, skąd oni przyjdą.
2: A posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich trwało w Częstochowie od 1 do 3 czerwca.
10: Sport w Radiu Jura.
2: A na koniec sportowy meldunek z drugiego końca świata. Wahadłowy Rakowa Eric Otieno zanotował kolejny występ w narodowych barwach. Wczoraj po południu reprezentacja Kenii rozegrała towarzyskie spotkanie w stolicy RPA Pretorii. Kenijczycy gładko pokonali kadrę Lesoto 4-0. Zawodnik czerwono-niebieskich pojawił się na murawie w 46 minucie meczu. Był to już jego 52 występ w reprezentacji Kenii. No i to wszystko ode mnie. Pozostałe informacje przekazał Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: Jeszcze przed południem zbiera się kapituła najważniejszego polskiego odznaczenia – Orderu Orła Białego.
13: Temat znany od 10 dni.
14: Odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się. Jestem oburzony.
13: To oburzony nadaniem imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Prezydent Karol Nawrocki.
12: Razem z nami Tomasz Skory. Tomku, czy emocje związane z tą sprawą mogą jeszcze opaść?
15: Chociaż za nami tydzień dyplomatycznej i kuluarowej wojny na odprężenie nic nie wskazuje. Konkretnych deklaracji nie dała także wizyta szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Polska nadal publicznie domaga się naprawienia błędu szkodzącego obu krajom.
16: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania.
17: Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku.
15: Mówili jednym głosem premier i wicepremier. Czas na naprawienie błędu dzisiaj się kończy. Kapituła wyda opinię. Samo odebranie orderu Orła Białego to decyzja prezydenta. Jeśli zapadnie, jak wiemy nieoficjalnie, premier nie odmówi jej kontrasygnaty, a stosunki polsko-ukraińskie pozostaną napięte.
12: W sprawie Ukrainy na Downing Street w Londynie spotkali się liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W rozmowach uczestniczył także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
13: Uczestnicy spotkania wydali na koniec wspólne oświadczenie. O jego szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frmorgan.
18: Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjęli ostatnie sukcesy Kijowa na polu bitwy i potępili masowe ataki rakietowe ze strony Rosji. Dyskutowali także o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia bojowe Ukrainy oraz jak zacieśnić długoterminową współpracę przemysłową z tym krajem w celu wzmocnienia obronności Europy. Przedstawiono także 5 kluczowych warunków ewentualnych negocjacji pokojowych, które obejmują m.in. całkowite zawieszenie broni, konieczność uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymanie sankcji nałożonych na rosyjskie aktywa aż do czasu zakończenia wojny.
12: A poniedziałek to 1566 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Do 23 stopni dzisiaj zapowiadają synoptycy temperaturę maksymalną dla Częstochowy. Jutro 26, ale uwaga, w środę tylko 17. No i już od jutrzejszego popołudnia zdecydowanie zacznie zmieniać się nam aura. Pojawią się chmury, pojawią się opady deszczu, a także burze. Dzisiaj takich zjawisk nie będzie, tak więc skorzystajmy z każdej chwili, skorzystajmy z pięknej pogody.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: To poniedziałkowy poranek. Słońce i kawa mają wielką moc. W dodatku mikrofon włączył już Marek Moc.
1: Ewelina Kroczek to pięknie powiedziała przed naszymi słuchaczami. Zapraszamy na kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Muzyka wybrana dla
10: ciebie. Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Mamy jeszcze z kalendarzem w dłoni. Dziś obchodzimy Dzień Cyrku bez zwierząt. Jeszcze kilka lat temu w cyrkach można było oglądać lwy czy tygrysy, ale od 2021 roku w Polsce jest to zakazane. Mogą występować konie, psy czy ptaki, chociaż organizacje prozwierzęce walczą o całkowity zakaz wykorzystywania zwierząt w takich pokazach.
0: Aha, a ja mam czasem wrażenie, że Dzień Cyrku bez zwierząt przerabiamy co jakiś czas w naszym życiu. Takim codziennym. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Okazuje się, że ponad połowa przedstawicieli młodego pokolenia ma problem z odczytaniem godziny z tradycyjnego zegarka wskazówkowego.
0: Nie no, ale zegarki często noszą.
1: Noszą, jako modny dodatek do stylizacji. Badania pokazują, że spora część ma też problem z wymianą

0: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze Centrum Kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
1: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
11: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1022 hektopaskali. Zacznie nam wolniutko spadać. Biometr niestety w ciągu dnia będzie się nieco pogarszał. Wiatr na ogół z zachodu i północnego zachodu, ale wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany. Nie obniży nam odczuwalnej temperatury. Przypomnę, dzisiaj 23 stopnie, jutro 26. Dzisiaj jeszcze pogodnie. Jutro po południu spodziewamy się opadów deszczu. Niewykluczone także burze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: To poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Załatwianie urzędowych spraw nie zawsze należy do czynności ulubionych i łatwych. I okazuje się, że nie ma taryfy ulgowej, nawet dla znanych osób.
0: Tak jest, bo ostatnio przekonał się o tym papież Leon XIV, który zadzwonił do swojego banku w Stanach, żeby zgłosić zmianę adresu po przeprowadzce do Watykanu.
1: No i nie poszło gładko, nie.
0: No nie bardzo. Konsultantka kazała mu stawić się osobiście, a gdy zapytał, czy coś by zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, uznała, że ktoś robi sobie żarty i się rozłączyła po prostu.
1: Dopiero później sprawę wyjaśniono. Do Watykanu dostarczono zwrot pieniędzy z zamkniętego konta, $8.65.
0: Ho, ho, ho. Może gdyby tak konsultantka miała chociaż trochę poczucia humoru, to udałoby się to załatwić na papieża.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: 8 dzień czerwca w kalendarzu, to poniedziałek. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: W 1968 roku utworzono Uniwersytet Śląski w Katowicach i Politechnikę Koszalińską.
0: W 1949 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść George'a Orwella, rok 1984.
1: I jeszcze 2008 rok. Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1. Było to Grand Prix Kanady.
2: Ogromne problemy polskich firm transportowych. Od początku roku padło prawie 500 firm. Dlaczego? Słuchajcie wiadomości o 9:00. Będzie też o utrudnieniach w rejonie ulicy Srebrnej na Mirowie i o ankietach Kolei Śląskich.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, 8 dzień czerwca, już 9. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam, a na początek informacja dla pasażerów częstochowskiego MPK. Od dziś całkowicie wyłączony z ruchu został przystanek autobusowy Srebrna Rondo 2 w kierunku Mirowa. Wszystko przez budowę kolektora dla oczyszczalni ścieków Warta. Autobusy linii numer 26 przyjeżdżają tamtędy bez zatrzymywania się. Pasażerowie jadący w stronę Mirowa muszą korzystać z najbliższych sąsiednich przystanków przy Jurajskiej lub Manganowej. Przystanek w kierunku centrum działa bez zmian.
12: Dzieje się na drogach.
2: Początek tygodnia przynosi też bardzo trudne warunki i potężne utrudnienia na kluczowych trasach w regionie. Na A4 w Gliwicach na wysokości węzła Sośnica zablokowana jest droga w kierunku Wrocławia. Po wystrzale opony wywróciła się tam ciężarówka, droga jest zablokowana. Z kolei policjanci podsumowują weekendowe zdarzenia z autostrady A1. Wczoraj po południu na wysokości Woźnik zdarzyły się 3 samochody. Trasa w kierunku Łodzi była całkowicie zablokowana przez ponad godzinę.
12: O tym się mówi w regionie.
2: I pozostajemy w temacie podróży. Koleje Śląskie chcą wiedzieć, gości, jak ich codzienne usługi oceniają sami pasażerowie. Regionalny przewoźnik właśnie wystartował z corocznym badaniem satysfakcji. W ankiecie pojawiły się nowości, pytanie o system płatności odroczonych oraz o bilety zintegrowane z komunikacją miejską. Do udziału w badaniu zachęca rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
12: Ankieta pozwoli ocenić m.in. jakość obsługi podróżnych, komfort podróży, czystość pociągów, ofertę Kolei Śląskich, a także funkcjonalność aplikacji mobilnej KSK. Link do ankiety można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich. Co ważne, badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki posłużą nam do doskonalenia jakości świadczonych usług.
2: Anonimowy kwestionariusz znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej przewoźnika, a czas na jego wypełnienie jest do 15 czerwca.
13: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Przed wakacyjną przerwą sezonową ostro przyspiesza Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Na deski miejskiej sceny wraca m.in. Seks dla opornych, a zespół szykuje się też do wyjazdu w trasę po kraju. O tym dyrektor teatru Magdalena Woch.
14: Rozpoczynamy naszą trasę objazdową ze spektaklem Jeśli przecięto cię na pół, który to spektakl dostał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego w ramach trasy Teatru Polska, także na pewno nie będziemy w tym czerwcu odpoczywać, będziemy jeszcze ciężko pracować. Tą trasę zaczynamy 18 czerwca w Radomsku, tam będziemy grać dwa spektakle, pojedziemy w Polskę, w sumie pokażemy tak naprawdę 11 spektakli w 10 miejscowościach.
13: Więcej na radiojura.pl.
2: Na koniec zapraszamy na wyjątkowy spacer w rejon ulicy Staszica w Częstochowie. Oficjalnie odsłonięto tam jubileuszowy mural upamiętniający 35-lecie Straży Granicznej, która w naszym mieście działa od 3 lat. Na wielkoformatowym obrazie autorstwa Iwony Szoki znalazły się symbole mocno powiązane z misją formacji oraz z naszym regionem. Efekt robi ogromne wrażenie. Warto to zobaczyć. Warto też wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
15: Do co najmniej 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które o poranku nawiedziło południowe Filipiny.
16: Rannych zostało ponad 200 osób. Żywioł, jak już informowaliśmy, spowodował rozległe zniszczenia infrastruktury, głównie na wyspie Mindanao. Minęło już zagrożenie falami tsunami. O prawie 16 tysięcy spadła w ciągu ostatnich 2 lat liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy chcą rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury.
15: Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek. Według nich od początku roku upadło prawie 500 polskich firm transportowych. Ponownie Michał Dobrowicz.
17: Tak, dzień dobry.
15: Witaj Michale. Co na to resort infrastruktury?
17: Wiceminister Stanisław Bukowicz zapewnia, że resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
18: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
17: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
19: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal 1,5 roku.
17: Szanse na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
15: To był wyjątkowo pasjonujący turniej Rolanda Garrosa.
16: Tak, serię niespodziewanych sukcesów. Maj Chwalińskiej oraz pełen emocji wieczorny finał singla mężczyzn wygrany przez Aleksandra Zwieriewa komentują dziś nie tylko sportowe serwisy. O szczegółach teraz z Paryża Marek Gładysz.
20: Bywalcy turnieju na kortach Rolanda Garrosa podkreślają, że finałowy pojedynek, w którym zmierzyli się Zwieriew i Flavio Coboli, był wyjątkowo spektakularnym przykładem tenisowej gry na najwyższym światowym poziomie, choć Włoch popełnia sporo błędów. Siłowe wymiany piłek przeplatane były wprost niewyobrażalnymi lobami, smeczami i dropshotami. Podsumowując paryski turniej, wiele mediów skupia się również na rekordzie Maji Chwalińskiej. Po raz pierwszy w historii French Open zawodniczka, która przeszła kwalifikacje, zajęła 2. miejsce na podium. Jesteś podarunkiem dla sportu, skomentował były gwiazdor tenisa Andre Agassi w amerykańskiej telewizji TNT Sport.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1022 hektopaskali zacznie nam wolniutko spadać. Biometr niestety w ciągu dnia będzie się nieco pogarszał. Wiatr na ogół z zachodu i północnego zachodu, ale wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany. Nie obniży nam odczuwalnej temperatury. Przypomnę, dzisiaj 23 stopnie, jutro 26. Dzisiaj jeszcze pogodnie, jutro po południu spodziewamy się opadów deszczu. Niewykluczone także burze.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: W tej godzinie tradycyjnie pojawią się znane nazwiska, czyli będziemy trochę plotkować.
1: No a przed nami kolejna godzina naszego porannego spotkania.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Jest poniedziałek, jest muzyka wybrana dla ciebie, jest mała kawka, jest ploteczka.
1: Oczywiście, to może o ślubie, który na długo pozostanie w pamięci nie tylko nowożeńców, ale i całego miasta.
0: W Palermo na Sycylii swoje trzydniowe wesele zorganizowali Dua Lipa i Calum Turner.
1: Impreza była z rozmachem. Mówi się, że kosztowała prawie 2 miliony dolarów. Problem w tym, że mieszkańcy poczuli się tak, jakby ich miasto na kilka dni zamieniło się w prywatną salę weselną.
0: Zamknięto ulice i place, pojawiły się policyjne kordony, a część mieszkańców musiała zostawić samochody daleko od domu i chodzić pieszo.
1: Skandal. Nic więc dziwnego, że na murach zaczęły pojawiać hasła: nasz plac to nie wasz salon, albo Palermo nie jest tylko dla bogatych.
0: Co prawda Dua Lipa przekazała mieszkańcom 5000 funtów rekompensaty za utrudnienia.
1: To tyle, ale wiesz.

0: www.chest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
8: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
1: O!
8: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
9: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Promed Optyk Szczerbińscy. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla Ciebie.
12: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
18: Powrót do pracy i codziennych obowiązków po długim weekendzie bywa bolesny, ale na szczęście pogoda osładza nam ten poniedziałkowy poranek. Od samego rana nad Częstochową króluje błękitne niebo. W tej chwili na termometrach mamy już 20 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci podskoczą do 23 kresek. Będzie więc niemal identycznie jak wczoraj. Parasole można śmiało zostawić w domach. Do końca dnia nie spadnie ani jedna kropla deszczu. Biometr w tej chwili jest korzystny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: To poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Marek, pamiętasz, że kilka dni temu mówiliśmy, że między innymi w Łodzi i w Zabrzu kręcono scenę do filmu Nieśmiertelne z Henrym Cavillem w roli głównej?
0: Jasne.
1: Wiesz, ja mam wrażenie, że niektórzy przedsiębiorcy mogli wtedy przegapić swoją życiową szansę. Bo na przykład czytam, że w kanadyjskim Vancouver właściciele małej restauracji wywiesili przed lokalem tablicę Liam Neeson je u nas za darmo.
0: No i co, zadziałało?
1: Tak, bo po ich zaskoczeniu Liam Neeson pojawił się w restauracji, zjadł kanapkę i zrobił sobie zdjęcie z pracownikami.
0: No dobry pomysł, dobry marketing i trochę szczęścia zaowocowało reklamą skuteczniejszą niż niejedna kampania marketingowa, taka prawdziwa.
1: Więc pomysł jest taki, jeśli usłyszycie, że w pobliżu kręci się jakaś gwiazda, pomyślcie o transparencie z hasłem pierogi dla ciebie gratis. Muzyka wybrana dla
2: ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze Centrum Kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
12: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
11: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
12: No, no.
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
10: O reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: poniedziałkowy poranek, ja sprawdziłam, że kolejne długi weekendy dopiero w listopadzie, to ale wtedy wstawanie o poranku to już nie będzie takie łatwe, bo przypomnijmy, że słońce wstało dziś o 4:16, dzień trwa 16 godzin, 37 minut, no to wszystko pomaga.
1: No, korzystajcie pełnymi garściami. A za chwilę u nas kolejne wiadomości.
2: W wiadomościach wróci pytanie, czy order Orła Białego powinien zostać odebrany prezydentowi Ukrainy. Na początek jednak raport z dróg po długim weekendzie. Zajrzymy też do programu festiwalu imienia Piotra Machalicy.
3: Reklama. Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczybłydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, 8 dzień czerwca. 10 na zegarach. Polecamy wam nasze wiadomości.
2: Katarzyna Fica zaprasza. Na śląskich drogach bez ofiar śmiertelnych podczas długiego weekendu. Od 4 do 7 czerwca policja odnotowała 398 zdarzeń drogowych, w których 22 osoby zostały ranne. Statystyki mogłyby cieszyć, gdyby nie jeden alarmujący fakt. W ręce funkcjonariuszy wpadło aż 160 nietrzeźwych kierowców. Śląska Drogówka podkreśla, że walka z pijanymi za kierownicą to priorytet, bo każdy taki kierowca to realne zagrożenie na drodze. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność i rozsądek.
13: Wiadomości Radia Jura.
2: Wielkie festiwalowe emocje wracają do Częstochowy, a organizatorzy odkrywają pierwsze karty. Już 25 czerwca wystartuje wyczekiwana 5. edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy. Na naszej antenie czas na pierwsze głośne nazwiska i szczegóły tego wydarzenia. O tym Mariusz Osyra.
14: 4-dniowy event, który potrwa do 28 czerwca, tym razem dedykowany jest zmarłej w grudniu ubiegłego roku Magdzie Umer. Festiwalowe wydarzenia z udziałem gwiazd zagoszczą w kilku punktach miasta. Gościnne są jak zwykle sale ośrodków, które zapewniają na co dzień artystyczne przedsięwzięcia. Za przygotowania jak zawsze odpowiada Fundacja imienia Piotra Machalicy oraz wdowa po aktorze Aleksandra Machalica. Między innymi Teatr imienia Adama Mickiewicza zaprosi na bezpłatny spektakl Separatka w reżyserii Janny Szczepkowskiej. Tu zagości też koncert Katarzyny Żak i odbędzie się wyjątkowe spotkanie z udziałem Anny Dymnej. Co ważne, głośnych nazwisk będzie więcej. Bezpłatne wejściówki na festiwalowe wydarzenia mają mają być wydawane w kasach miejskich instytucji już 17 czerwca od 10 i w drugiej puli od godziny 17.
2: Więcej atrakcji festiwalu imienia Piotra Machalice zdradzimy na dniach. Wydarzeniu ponownie patronuje Radio Jura. A teraz o tym, jak młodzi częstochowianie wzięli sprawy planety w swoje ręce i to na skalę międzynarodową. Uczniowie z 30 w Kiedrzynie połączyli zdalnie siły z rówieśnikami z Grecji. Szkoła podstawowa z ulicy Ludowej w ramach europejskiego programu zrealizowała wyjątkowe badanie pod hasłem Jak bardzo ekologiczni jesteśmy w szkole. O tym, jak projekt uczy dzieci ekologii, analizy danych oraz praktycznego angielskiego, mówi dyrektor placówki Sylwia Schreiber.
12: Młodzież pokazała ogromną świadomość i zaskoczyła nas bardzo dojrzałymi pomysłami. Chcą uczyć się bliżej natury, spędzać lekcje na świeżym powietrzu, wskazując jednocześnie na bardzo konkretne rozwiązania, jak na przykład szkolny butelkomat, lepsze oznakowanie koszy do segregacji, czy używanie wielorazowych bidonów i pojemników na drugie śniadanie, aż po nowoczesne technologie, jak tablety zamiast papierowych podręczników. Z inicjatywy, z potrzeb uczniów narodziło się marzenie o stworzeniu takiego stałego miejsca do badań przyrodniczych i relaksu w naszej szkole.
2: A więc i o polsko-greckich działaniach młodych ekologów z ulicy Ludowej znajdziecie na naszej stronie.
13: www.radiojura.pl.
2: Na koniec zaglądamy na tor przy ulicy Brzegowej, bo za nami niezwykle emocjonujący mini-żużlowy weekend. W Częstochowie rozegrano prestiżowy indywidualny puchar Ekstraligi. Na domowym torze triumfował Marcel Gackowski. Jeśli chodzi o zawodników reprezentujących Stilmar Włókniarza, najlepszy rezultat wywalczył Jan Drogosz, który zakończył zmagania na wysokiej 5. pozycji. Z kolei Franciszek Poziemski zajął 13. miejsce. No i to tyle z naszego regionu. Wiadomości z kraju i ze świata przekażą Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
15: To jest niepoważne. Tak o ewentualnym odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu mówiła w porannej rozmowie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
16: To ujmuje powagi naszemu odznaczeniu najwyższemu.
17: A w warszawskim studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że minister broni ukraińskiego prezydenta?
18: No to przede wszystkim oznacza, że broni ona powagi polskiego orderu.
16: My mamy szanować nasze odznaczenia i one nie są dawane w leasing. Tylko jak już są dawane, to są dawane.
18: Decyzję prezydenta Zełenskiego ocenia zaś negatywnie. Podobnie zresztą jak decyzję prezydenta Nawrockiego.
16: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało.
18: Inaczej niż premier Donald Tusk, minister Pełczyńska nie ma zrozumienia dla stanowiska Karola Nawrockiego.
16: Ja nie rozumiem. Od samego początku stoję tu, gdzie stoję, idę tam, gdzie idę i nie zmieniam zdania.
18: A pan premier się przesunął?
16: Co chwilę. To już jest sprawa pana premiera. Słyszałam na początku takie negatywne, a teraz już bardziej pozytywne stwierdzenia.
18: Może sondaże przeczytał pan premier.
16: Panie redaktorze, ja mam w tej sprawie pryncypialny pogląd.
18: I tego pryncypialnego poglądu sondaże nie zmieniają.
17: Przypominamy jeszcze przed południem posiedzenie, spotkanie kapituły orderu Orła Białego.
15: 20 milionów złotych kary nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa na przedsiębiorcę z województwa śląskiego. Chodzi o naruszenia sankcji nałożonych na Rosję za wojnę w Ukrainie.
17: Mężczyzna zajmuje się sprzedażą pojazdów, a kara dotyczy transakcji za sprzedane auta i motocykl, ale ich wartość w sumie, uwaga, ponad 19 milionów euro. Florentino Perez, który nieprzerwanie kieruje Realem Madryt od 2009 roku, zwyciężył w wyborach prezesa klubu. To jest pierwsze głosowanie Socios od 20 lat.
15: Liczenie głosów zakończyło się w nocy, jeszcze przed południem. Jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników zwycięzcę ogłosiła klubowa telewizja.
17: Dlatego Perez późnym wieczorem odbierał gratulacje i od kibiców, i dziennikarzy. Wraz ze zwycięstwem Pereza do Realu Madryt przyjechał m.in. portugalski trener José Mourinho.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Co słychać w pogodzie? W tym momencie termometry pokazują w Częstochowie przyjemne 21 stopni. Po południu dobijemy do 23 kresek. Co prawda na niebie pojawia się już nieco więcej chmur, ale spokojnie padać dziś nie będzie. Prawdziwe zwrot akcji czeka nas jednak jutro. Od wtorkowego poranka przywitają nas ciemne chmury. Mało tego, deszczowo zapowiada się również środa i czwartek. Szczegóły zdradzę za niecałe 20 minut. Zostańcie z Radiem Jura.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Poniedziałkowy poranek, my w tej godzinie sprawdzimy, co tam słychać u Donalda Trumpa, ale nie chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie.
1: Zaintrygowałaś.
0: Będzie ciekawie. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.
13: Radio Jura.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, mówiliśmy kiedyś o takim bawole z Bangladeszu, który przez swoją fryzurę dostał imię Donald Trump. Pamiętasz?
0: Tego z jasną grzywką na głowie. No, tak. Trudno zapomnieć.
1: Zwierzę stało się prawdziwą gwiazdą internetu. Przyciągnęło tłumy ciekawskich, chcących zobaczyć na własne oczy to niezwykłe podobieństwo.
0: Anonimowy bawoł awansował do grona celebrytów.
1: No i znamy ciąg dalszy tej historii. Okazało się, że albinos uniknął rytualnego uboju, a jego nietypowy wygląd sprawił, że zaczęły o nim pisać media na całym świecie. No, można powiedzieć, że jego popularność uratowała mu życie. On trafił do zoo. No,
0: dobrze, że nie do cyrku. A pamiętajcie, dzień cyrku bez zwierząt mamy.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech.

0: wycieczek. Park linowy, Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
2: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
1: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Poznaj MG S9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
9: Jeśli polubiliście to dzisiejsze słońce, to mam teraz gorsze wiadomości. Aura szykuje spore zmiany. Już jutro nad Częstochową zawisną ciemne chmury, zrobi się deszczowo. Pocieszeniem jest fakt, że wciąż będzie całkiem ciepło. Termometry pokażą okolice 23 kreski. Prawdziwa rewolucja czeka nas jednak w środę i czwartek. Wtedy do ciemnych chmur i wciąż możliwych opadów deszczu dołączy zdecydowane, wręcz jesienne ochłodzenie. W środę maksimum to zaledwie 14, w czwartek słupki rtęci podskoczą niewiele wyżej, bo do 16 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Ja miałam ci to pytanie zadać o poranku właściwie tak właśnie, kiedy... No ale dobra, teraz też przetestuję. Marek, powiedz, chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Pszczynie.
0: A nie, w Szczebrzeszynie, przepraszam?
1: Nie, teraz w Pszczynie. Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza, która dołącza do szlaku baśni, marzeń i gwiazd. Więc jeśli ktoś lubi takie tematy, warto wiedzieć, że oprócz chrząszcza są też tam inne postacie, m.in. Koziołek Matołek i Smok Pawelski. To teraz powtórz. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Pszczynie.
0: W Pszczynie. Powtórzyłem.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 10 czerwca. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: 8 dzień czerwca, w kalendarzu sprawdzamy, kto dziś świętuje. No, informatyk, dziś dzień informatyka, czyli takich naszych współczesnych magików.
1: Tak jest.
0: Najważniejsze dla nas, żeby byli online i żeby nie byli poza zasięgiem, i wtedy wszystko będzie okej. Okay. Bonnie Tyler jeszcze także, walizka wokalistka o bardzo charakterystycznym głosie i no, Kanye West, amerykański raper, producent, bardzo kontrowersyjna postać.
1: Dzisiaj także swoje imieniny świętują Seweryn, Medard, Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina.
0: Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomości. Już czas.
2: Samoloty NATO zestrzeliły drona, jaki od strony Rosji pojawił się nad terytorium Łotwy. O tym za moment. Na początek będzie jednak o nowej inwestycji drogowej Bugajska Wis. Katarzyna Fica. Zapraszam na 11.
3: Reklama. Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
4: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
5: A co, kran, zazdrosny jesteś?
4: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
5: Serio? Nie lejesz wody?
4: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
5: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
4: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
6: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
4: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 11. W poniedziałek przed południem mamy dla Was wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Zaczynamy od informacji, na którą kierowcy w naszym mieście oraz turyści zmierzający na Jurę czekali od lat. Jedna z największych inwestycji drogowych, węzeł Bugajska Wis, ma już zielone światło. Projektowanie idzie pełną parą. Urzędnicy i drogowcy chcą, aby pierwsze ciężkie maszyny wjechały w teren już jesienią tego roku. Nowe, całkowicie bezkolizyjne rozwiązanie ma raz na zawsze zlikwidować gigantyczne korki i odmienić komunikację w tej części regionu. O strategicznym znaczeniu tej trasy mówi burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski.
14: Dla nas na razie kluczowy jest fakt rozpoczęcia budowy zjazdu na Olsztyn, tego zjazdu Zalei Wojska Polskiego, gdzie powstają korki. W godzinach szczytu ten zjazd na Olsztyn jest bardzo utrudniony. Bardzo liczymy, że jesienią, tak jak tutaj informuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, te prace ruszą, wszak kontrakt jest przecież podpisany. Myśmy tutaj występowali w roli inspiratora i organizatora różnych spotkań i przy udziale parlamentarzystów.
2: Inwestycja powstaje w formule projektu i buduj, połącza Aleję Wojska Polskiego z nowym przebiegiem DK46 nad torami kolejowymi oraz rzeką Wartą.
15: Dzieje się na drogach.
2: A teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców podróżujących po regionie, a dokładniej przez Myszków. Już w najbliższy czwartek wprowadzona zostanie tam nowa czasowa organizacja ruchu. Ma to związek z rozpoczęciem generalnego remontu mostu w ciągu ulicy Piłsudskiego. Drogowcy całkowicie zamkną przejazd przez obiekt od ulicy Piłsudskiego do ulicy Wolności. Objazdy będą oznakowane, kierowcy proszeni są o szczególną ostrożność i cierpliwość. Utrudnienia w tym miejscu będą spore.
15: Radio Jura poleca.
2: Zmotoryzowani szykują się na utrudnienie, a miłośnicy dwóch kółek na wielkie jurajskie święto. 20 czerwca wystartuje druga odsłona amatorskiego wyścigu kolarskiego pod nazwą Jurajski Klasyk. To wyjątkowe wydarzenie, które oficjalnie łączy pasję do kolarstwa z branżą nowych technologii. O szczegółach mówi jeden z organizatorów, Antoni Chrząstowski.
10: J-Labs Go Ultra Race 2026, czyli druga edycja tak zwanego Jurajskiego Klasyku. Wyścig po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Startujemy z gminy Gołcza w unikatowym obiekcie Ulina Park. Kolarze mają do wyboru dwa dystanse, 80 i 40 km. Trasa wymagająca, na dystansie długim ponad 1200 metrów w pionie. Wyjątkowa oprawa, rodem z wyścigów UCI. Pula nagród ponad 60 tysięcy złotych. Transmisja na żywo, lotny bufet na trasie i przede wszystkim oprawa, która robi wrażenie i którą uczestnicy zapamiętają.
2: Na kolarzy amatorów czekają dystanse 40 oraz 80 km. Pula nagród we współpracy z lokalnymi gminami wynosi aż 60 tysięcy złotych. Ten sportowy event gorąco poleca Radio Jura. Na koniec piłka nożna. Zaglądamy na trzecioligowe boiska piłkarskie, gdzie oficjalnie podsumowano minione rozgrywki. Skra Częstochowa pod wodzą Dariusza Klaczy zakończyła sezon na wysokim czwartym miejscu, a kibice w głosowaniu wybrali już najlepszego gracza tych ostatnich miesięcy. Zawodnikiem sezonu został, jak piszą fani, niezastąpiony na boisku i poza nim kapitan przez wielkie K i żywa legenda klubu Piotr Nocoń. To on spędził na murawie najwięcej minut i skradł serca głosujących. Wielkie brawa należą się również pozostałym nominowanym, Iwanowi Metluszko oraz Szymonowi Jarkowi. Całej trójce gratulujemy fantastycznej rundy. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
16: Wrogi dron zestrzelony nad Łotwą. Sztab w Rydze potwierdził, że nadlatująca ze wschodu maszyna została strącona przez myśliwce NATO.
17: Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda śledzi te doniesienia.
18: Witam, dzień dobry.
17: Witamy, Krzysztofie. Co już wiemy o tym incydencie?
18: Na wschodzie Łotwy zawyły syreny. Armia wezwała mieszkańców do ukrycia się w domach i do pilnego śledzenia komunikatów. Te pierwsze doniesienia mówiły o co najmniej jednej maszynie wlatującej ze wschodu. Natychmiast zostały tam skierowane myśliwce NATO, konkretnie francuskie, które teraz pełnią dyżur na tamtejszym niebie. Francuzi zestrzelili maszynę, teraz wojsko będzie szukać tego, co spadło na ziemię i będzie ustalać, co to dokładnie było, czy to był rosyjski dron. Alarm został już odwołany, ale to nie oznacza, że Łotysze mogą spać spokojnie. Przypomnę, że miesiąc temu na ich terytorium spadły dwa inne drony, wtedy trafiły w magazyn ropy.
16: Kilkuset kibiców powitało na lotnisku Chopina w Warszawie Maję Chwalińską, finalistkę Rolanda Garrosa.
17: A na miejscu był nasz reporter i zaraz o wszystkim nam opowie Michał Dobrołowicz.
19: Udało się zobaczyć Maję Chwalińską?
20: No, udało się, co prawda z tyłu, ale jest jakiś sukces.
19: Już wsiadła do samochodu?
20: Już wsiadła do samochodu, no jakieś 50 minut temu.
19: Pan dostał autograf?
21: Tak, podpis, tak.
19: Jest na koszulce pana?
21: No tak.
19: Jak pan to zrobił?
21: No, poprosiłem.
19: Pan tu ma specjalny głośnik?
21: Tak, no bo Maja to Maja, tak?
22: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
19: Repertuar pan specjalnie przygotował?
21: Tak, tak, tak. Ewidentnie tak. No dziewczyna jest fenomenalna, no. Zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chce mi się żyć, tak? Czego nikt się nie spodziewał.
19: Z jaką myślą pan tutaj przyjechał dzisiaj?
21: Przywitać dziewczynę, podziękować jej za wszystko, co zrobiła.
19: I co pan jej powie?
21: Że ja bardzo dziękuję, że jest świetna.
17: Jest świetna, oczywiście my również bardzo, bardzo dziękujemy. Muzycznie było, tak? Słyszeliście na lotnisku Chopina w Warszawie.
23: Tak jest, no boję się, że ta pszczoła od Mai może się przez dłuższy czas teraz nie oderwać. Dzięki tak. Sukcesowi w Paryżu Maja Chwalińska w najnowszym światowym rankingu tenisistek zajmuje 21 miejsce. Poprzednio notowana była na miejscu 114.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Przeglądam najświeższe prognozy długoterminowe dla Częstochowy. No i cóż, nie mam najlepszych informacji. Jeśli wierzyć synoptykom, ta letnia aura ucieka od nas na jakiś czas. Temperatury powyżej 20 poczujemy w mieście jeszcze tylko dzisiaj i jutro. Potem czeka nas bolesne tąpnięcie. Od środy sporo ochłodzenie. Termometry pokażą kolejno 14-16 stopni. W weekend wdrapią się zaledwie do 17. Mało tego, podobnie chłodno ma być przez cały kolejny tydzień. Pamiętajmy jednak, że to tylko prognozy długoterminowe. nerwowe, te lubią się mylić. Liczymy na to, że taka pryśna aura jeszcze się rozmyśli.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Ten poniedziałek po długim weekendzie, jeszcze kilka godzin temu, był taki no trochę na nie. A teraz proszę, jaki fajny dzień.
1: No i dobrej reszty dnia Wam życzymy.
0: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia, do jutra.
3: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
2: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
2: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: T plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
1: Reklamie.

0: Ciepło. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie 23 stopnie. Co prawda na niebie zaczną powoli pojawiać się ciemniejsze chmury, ale uspokajamy. Deszczu na razie z nich nie będzie. Jeszcze nie dzisiaj. Prawdziwa zmiana czeka nas od jutra. Parasole na pewno się przydadzą. We wtorek w Olsztynie zrobi się parno i gorąco, aż 26 stopni. Ale uwaga na środę. Wtedy termometry wskażą zaledwie 14 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: po porannej wymianie ognia na Bliskim Wschodzie warszawska giełda notuje duże spadki, o tym u nas za moment. Będzie też sprawa z Radomska. Policjanci zaopiekowali się miesięcznym dzieckiem. Matka miała w organizmie blisko 3 promile. Katarzyna Fica. Szczegóły już o 12.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2% złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
3: Poniedziałek, 8 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
4: Zaczynamy od bulwersującej interwencji z sąsiedniego Radomska. Policjanci zaopiekowali się tam miesięcznym niemowlęciem, którego matka miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Pomoc medyczną wezwała sama 31-latka, skarżąc się na złe samopoczucie. Przybyli na miejsce ratownicy, natychmiast wyczuli od niej alkohol, wezwali patrol. Dziecko na szczęście nie wymagało hospitalizacji. Po zbadaniu zostało przez mundurowych przekazane pod opiekę rodziny. Pijana matka trafiła do aresztu. Sprawą zajął się już sąd rodzinny. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, utraty zdrowia lub życia grozi jej do 5 lat więzienia.
5: Wracamy do sprawy.
4: I wracamy do Częstochowy, gdzie pasażerów miejskiej komunikacji czekają kolejne duże utrudnienia. Od najbliższej środy nastąpi czasowe skrócenie trasy autobusu w linii numer 25. Ma to związek z zamknięciem przez PKP przejazdu kolejowo-drogowego przy ulicy Karłowicza. Przez blisko tydzień autobusy jadące w kierunku Wyczerp Osiedla zakończą trasę na przystanku Makuszyńskiego 02, a w kierunku Malowniczej wystartują z Makuszyńskiego 01. Całkowicie wyłączone z obsługi zostaną m.in. przystanki Naukowskiego, Karłowicza oraz całe osiedle Wyczerpy. Te utrudnienia potrwają do 16 czerwca.
5: O tym się mówi w regionie.
4: Zwiększenie krajowych nakładów na naukę do poziomu 3% PKB to jeden z głównych postulatów głośnego posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Szefowie 21 wiodących uczelni w kraju debatowali na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie o najpoważniejszych wyzwaniach szkolnictwa wyższego. O szczegółach tych rozmów mówi pełniący obowiązki rektora UJD profesor Bogusław Przywora.
6: Posiedzenie KRUP-u dotyczy wielu obszarów, przede wszystkim finansowania szkolnictwa wyższego, ale i też kwestii możliwości pozyskiwania grantów, budowania strategii jednostek uczelnianych. To są podstawowe zagadnienia, oprócz tych tradycyjnych w ramach prac poszczególnych komisji. Dla mnie przede wszystkim ważne jest, żeby te obszary, gdzie najwięcej mamy studentów, były szczególnie zaopiekowane. Mówię tutaj o kierunku lekarskim, szczególnie o naukach o zdrowiu, ale też o naukach ścisłych, dlatego że w tym obszarze mamy duży dorobek, mamy potencjał, mamy projekty.
4: Wypracowane w Częstochowie wspólne stanowiska mają mieć kluczowe znaczenie dla stabilności polskich uczelni, które na co dzień mocno walczą też o nowych studentów.
5: Wiadomości Radia Jura.
4: A na koniec zaglądamy za kulisy Teatru Mickiewicza. Zespół aktorski ostro przyspiesza przed wakacyjną przerwą międzysezonową. Jeszcze w tym miesiącu na scenie zobaczymy spektakl warsztatowy Ten nasz cudny świat, czy Seks dla opornych. Za nami już też premiera Don Quixota.
7: Czerwiec wypada nam bardzo pracowicie w tym roku. Tak, ta ostatnia premiera w tym sezonie, a więc Don Quixote w reżyserii Jakuba Zalasy, którym też będziemy wieńczyć ten sezon, natomiast to absolutnie nie jest koniec naszej pracy. W tym momencie jesteśmy w trakcie prób do premiery spektaklu Trzy Światy. To będzie spektakl w reżyserii Julii Szmyt, który pokażemy we wrześniu, 25 września planujemy premierę. Spektakl dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także wyjątkowo się cieszymy. Będzie to taka propozycja dla widzów pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Za chwilę też zaczynamy próby do kolejnego jesiennego tytułu, więc absolutnie tej pracy aktorskiej będzie bardzo dużo.
4: O szczegółach mówiła nam dyrektor teatru Magdalena Woch. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata, na które zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny.
8: Duże spadki na warszawskiej giełdzie. Po porannej wymianie ognia na Bliskim Wschodzie inwestorzy na całym świecie, również w Polsce, tracą nadzieję na trwałe zakończenie konfliktu. Ropa gwałtownie podrożała o kilka procent. Igor Skrzypek, dzień dobry.
9: Kłaniam się.
8: Igorze, co konkretnie widać na tych wykresach?
9: Po długim czerwcowym weekendzie WIG20, indeks 20 najważniejszych spółek, wraca słabszy. Inwestorów powitał spadek o prawie 0,8%, teraz jest już większy, a to i tak wynik mylący, bo zawyżany przez Orlen. Obawy na rynku ropy stanowią fenomen, paliwo dla płockiego koncernu, ale poza nim tracą spółki handlu detalicznego, banki, ubezpieczyciele oraz firmy telekomunikacyjne. Do tego pesymizmu dokłada się też inny czynnik, płynący już nie z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Przed weekendem straciły amerykańskie spółki z sektora produkcji chipów i sztucznej inteligencji. Spadki na poziomie kilku procent takich gigantów jak Nvidia czy Broadcom rzutują na globalny rynek.
8: Polskie firmy zalały Brukselę protestami w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Chodzi o unijne konsultacje społeczne w sprawie propozycji nowych limitów darmowych emisji dwutlenku węgla. W przesłanych do Brukseli opiniach polskie firmy ostrzegają przed bankructwami, ucieczką fabryk z Europy i drastycznymi podwyżkami cen ciepła. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na co konkretnie skarżą się polskie firmy?
1: Krajowi producenci alarmują, że komisja chce karać przemysł za prawa chemii. Na przykład w sektorze wapienniczym aż 70% emisji to nieunikniony efekt naturalnych reakcji chemicznych, a nie spalania paliw kopalnych. Z kolei sektor ciepłowniczy ostrzega przed planowanym cięciem darmowych przydziałów o ponad 34% przez wadliwą metodologię wrzucającą wielkie miejskie sieci do jednego worka z mikroinstalacjami. Jeżeli Bruksela nie zmieni stanowiska, to miliardowe koszty zakupu uprawnień zostaną przerzucone na konsumentów, co oznacza wzrost rachunków za ogrzewanie mieszkań.
8: Partia obecnego premiera Armenii, Nikola Paszyniana, Umowa Społeczna, wygrała wybory parlamentarne, zdobywając niemal połowę oddanych głosów. Potwierdziła to tamtejsza Centralna Komisja Wyborcza. Paszynian dąży do zacieśnienia relacji z Zachodem i ograniczenia zależności kraju od Rosji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Tego popołudnia w naszym regionie zachmurzenie zmienne, od małego po umiarkowane, bez opadów deszczu. Na termometrach przyjemne 25 stopni maksymalnie.
3: Wiatr słaby z kierunków zachodnich, ciśnienie lekko i wolno spada, a jeśli chodzi o biometr, ten w Częstochowie jest okej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
4: Martyna Wachtarczyk.
3: Mariusz Ryszka.
4: No i rozpoczynamy nowy tydzień, niełatwy po długim weekendzie, ale słuchajcie, razem damy radę.
3: Najlepsza muzyka już dla was gra. Kubala na początek, Dr. Alban za chwilę.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: I tak właśnie brzmi najlepsza muzyka na poniedziałkowe popołudnie. No właśnie, długie weekendy, słuchajcie, są fajne, ale mają jedną wielką wadę: kończą się zbyt szybko. A na dodatek roboczy tydzień zaczyna nam się od poniedziałku właśnie.
1: Ale na całe szczęście do wakacji zostało już tylko 18 dni i tego się trzymajmy. No a my tego popołudnia sprawdzimy, jakie atrakcje czekają nas dziś i jutro. Przypomnimy najnowszy przepis z radiowej kuchni i zagramy najlepszą muzykę na poniedziałkowe popołudnie.
0: A wcześniej sprawdzimy raporty synoptyków, te już za chwilę.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
5: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
5: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
6: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
5: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: Telefon 515 660 031.
7: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
8: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
7: O!
8: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 80.

0: Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Promed Optyk Szczerbiński. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
1: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
12: Poniedziałkowe popołudnie przynosi zachmurzenie zmienne, czasem więcej chmur, czasem więcej słońca. Dzisiaj bez opadów deszczu, ale w kolejnych dniach tego tygodnia parasol może się przydać.
13: Ale
12: nic więcej
13: o tym,
12: nie powiemy.
13: Tak, jeszcze przyjdzie czas powiedzieć. Na termometrach w Częstochowie czy w Olsztynie dzisiaj okolice 25 stopni w cieniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: 8 dzień czerwca w kalendarzach, dzień informatyka dzisiaj. Pozdrawiamy naszych, tak, mamy ich kilku w firmie. Jest Światowy Dzień Oceanów i Dzień Cyrku Bez Zwierząt.
1: Dzisiaj wypada też Dzień Nagród i Dzień Najlepszych Przyjaciół. Mówią, że taki przyjaciel to najlepsza nagroda. No i zaczął się tydzień wędkarstwa i żeglarstwa, czyli już pięknie nam tutaj pachnie wakacjami.
0: Ech, pożeglowałby człowiek gdzieś za horyzont, no ale chwilowo nie mam jachtu, urlopu, ani perspektyw. Ale mam za to dużo dobrej muzyki. Za chwileczkę u nas Sandra i Hi, Hi, Hi.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.

0: No to tak dla przypomnienia, mamy 8 dzień czerwca, za nami French Open. Raz jeszcze gratulacje dla Mai Chwanińskiej za te emocje, a za 3 dni startuje Mundial.
1: I na początek Meksyk RPA. No a według tych, co się znają, głównym faworytem do złota jest Hiszpania.
0: Viva España!
1: Czy tak się stanie, przekonamy się 19 lipca po finale. Wcześniej nasze wiadomości już polecamy.
2: Iran prawdopodobnym nadawcą ponad tony heroiny. Ładunek przechwycono w porcie w Gdyni. W wiadomościach będzie też o urzędowej szansie na ekspresowe wyrobienie paszportu przed wakacjami. Koniecznie z nami zostańcie. Katarzyna Fica, zapraszam na 13.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Na zegarach już godzina 13, o tej porze u nas najnowsze informacje.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. A zaczynamy od niepokojącego bilansu z jurajskich szlaków. Jurajscy goprowcy podsumowali majowe statystyki. Jak się okazuje, mieli pełne ręce roboty. Pomagali w 7 poważnych wypadkach o charakterze wspinaczkowym. 4 z nich wiązały się z bardzo poważnymi urazami. Dla porównania, w maju ubiegłego roku goprowcy odnotowali zaledwie 2 takie zdarzenia. Ratownicy przypominają, wspinaczka wymaga odpowiedzialności, dlatego zawsze używajcie kasków i miejcie przy sobie apteczkę.
2: Twoje sprawy.
1: Wakacje tuż, tuż. A to ostatni dzwonek, by sprawdzić ważność swoich dokumentów. Jeśli planujecie letni wyjazd, Śląski Urząd Wojewódzki ma dobre informacje. Najbliższa sobota będzie tak zwaną sobotą paszportową. Tego dnia od 9 do 14 wnioski złożycie i gotowe dokumenty odbierzecie w delegaturze w Częstochowie, Katowicach oraz Bielsku-Białej. Obsługa będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przez internetowy system rezerwacji. Opłatę uiścicie kartą na miejscu.
2: Wracamy do sprawy.
1: Wracamy do Częstochowej, do problemów pasażerów miejskiej komunikacji. Nowa droga jest gotowa, przystanki stoją, ale autobusy w ogóle się na nich nie zatrzymują. Mieszkańcy skarżą się na utrudnienia w rejonie ulicy Krakowskiej oraz na nowym przedłużeniu 1 maja. Zatoczki na nowym wiadukcie na razie świecą pustkami i nie obsługują żadnej linii.
3: Dlaczego wiadukt udostępniono tylko zmotoryzowanym, a dla pasażerów MPK jest dostępny, choć wszystkie przystanki tam są gotowe. Jest wiele tutaj osób na ulicy Krakowskiej, starszych, niepełnosprawnych.
1: Jak mówi Maciej Hasik, decyzję o przebiegu tras podejmuje Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta. Rzecznik MZD zdradza na naszej antenie, kiedy pasażerowie doczekają się stałych zmian w rozkładach jazdy.
4: Od tego, jakie parametry wykażą badania, zależą docelowe ustawienia połączeń. Czas na zmiany czy nowości przyjdzie zapewne po wakacjach, kiedy to wprowadza się zazwyczaj korekty w rozkładach jazdy czy trasach komunikacji miejskiej. To, że autobus aktualnie nie zatrzymuje się na nowym przystanku, nie znaczy, że ta infrastruktura nie będzie w niedługim czasie służyła innym połączeniom. Układ komunikacyjny się tam zmienił. Prawdopodobnie docelowo zmienią się także trasy linii autobusowych. Ponadto pasażerowie mają do dyspozycji inne przystanki w obrębie tego, którego funkcjonowanie zaintrygowało słuchaczkę. Najbliższy w odległości około 200 metrów od przystanku Mała, który jeszcze nie został uruchomiony do obsługi pasażerskiej.
1: Do tego czasu pasażerowie muszą korzystać z sąsiednich czynnych przystanków. Prace nad rozwiązaniami cały czas trwają w częstochowskim magistracie.
2: O tym się mówi w Częstochowie.
1: A na koniec bardzo dobra informacja. Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie zostało laureatem konkursu Eko Przedszkolak organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu w wysokości 50 tysięcy złotych przy placówce powstanie mini ogród botaniczny o nazwie 4 pory roku. Nowa przestrzeń posłuży do prowadzenia zajęć przyrodniczych, a dzieci zyskają szansę na naukę poprzez bezpośredni kontakt z naturą. No i tym tematem kończymy wiadomości z miasta i regionu. Czas na kraj i świat. Bogdan Zalewski.
5: Ponad tona heroiny została przejęta w porcie w Gdyni przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Jak poinformowano na konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, szacuje się, że narkotyki te warte są 220 milionów złotych. Krzysztof Zasada.
6: CBŚP otrzymało od brytyjskiej administracji cenne informacje o tym, że do Gdyni może trafić wielki transport środków odurzających. Polskie służby skontrolowały kontenery z ozdobnymi cegłami, które nadano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prześwietlono je urządzeniami RTG, wykorzystano też specjalnie wyszkolone psy. Okazało się, że wewnątrz była ponad tona heroiny. Nadawcą najpewniej był Iran. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn. To obywatele polscy. 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
5: Śmiertelny wypadek drogowy w Płocku. Na przejściu dla pieszych na ulicy Wyszogrodzkiej ciężarówka potrąciła 62-letnią kobietę. Kierująca była trzeźwa. Miała też uprawnienia do prowadzenia takich pojazdów. Na miejscu tragedii trwają policyjne czynności pod nadzorem prokuratora. Kobieta i mężczyzna poruszający się na wózku zostali przygnieceni przez drzewo, które przewróciło się na chodnik przy ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu. Oboje poszkodowani trafili do szpitala, poinformowała Zachodniopomorska Straż Pożarna. Nie jest jeszcze znana przyczyna wywrócenia się drzewa. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, napisał premier Donald Tusk, który zaapelował jednocześnie do prezydentów Polski i Ukrainy o, tutaj cytat, szczerą i bezpośrednią rozmowę. Przypomnę, po tym jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, relacje Warszawy z Kijowem stały się napięte. Kasper Wróblewski. Wróblewskiej. Czy jeśli prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się odebrać order Orła Białego Zełenskiemu, to pod wnioskiem podpisze się premier Donald Tusk?
7: Kancelaria szefa rządu czeka najpierw na decyzję obradującej właśnie kapituły orderu Orła Białego, o czym mówił tu w Sejmie wiceszef KPRM-u Jakub Stefaniak.
8: Najpierw decyzja, czy też rekomendacja kapituły, później decyzja prezydenta. Zobaczymy, co będzie.
7: Jednocześnie, jak podkreśla wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, to prezydent bierze teraz na siebie ciężar relacji polsko-ukraińskich.
9: Decyzja, która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną, dlatego mam nadzieję, że kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję.
7: Jak napisał premier Tusk w mediach społecznościowych, tu cytat, współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy to chyba oczywiste dla nas wszystkich, dodał szef rządu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Przeglądamy sobie mapy pogodowe, no i wszystko wskazuje na to, że właśnie mamy do czynienia z najpiękniejszym pogodowo popołudniem w tym tygodniu.
1: Zatem kto może, ten korzysta, no bo jutro już po południu pochmurno z opadami deszczu i burzami, no a środa w całości będzie pochmurna i deszczowa, chwilami to będą intensywne opady. Na termometrach w środę też nie najlepiej, w Częstochowie i całym regionie do 17 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: I to już po godzinie 13:00, już albo dopiero, no właśnie, jak wam idzie poniedziałek w pracy po długim weekendzie. Mamy nadzieję, że jakoś leci.
0: A u nas muzycznie z cyklu piosenki z państw, które nie pojadą na mundial. Eros Ramazzotti, Più bella cosa, właśnie teraz.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Tu Radio Jura po południu, poniedziałek, 8 dzień czerwca. Co ciekawego zobaczymy dzisiaj na dużym ekranie w Częstochowie? Już sprawdzamy. OK, Iluzja proponuje o 16:00 polsko-amerykański komediodramat Erupcja. Piszą o tym filmie, że to najgorętsze love story o przyjaźni.
1: O, i w dzień najlepszego przyjaciela jak znalazł. O 17:30 w cyklu Powrót na ekran. Do zobaczenia kultowy podziemny krąg z takimi gwiazdami w obsadzie jak Brad Pitt, Edward Norton czy Helena Bonham Carter. I jeszcze o 20:00 Orły Republiki.
0: Adeka Evrum-Zeis na 18:00 zaprasza na Father, Mother, Sister, Brother Jima Jarmusza. Ten seans o godzinie 18:00. Polecamy.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy Uligi 112. CMB.

0: Ramię dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, krótka 26.
4: Co czeka nas w pogodzie jutro? Początek dnia pogodny, słoneczny, chwilami bezchmurne niebo, ale to wszystko będzie szybko się zmieniać.
5: Dokładnie tak. Po południu przybędzie chmur i będą to chmury deszczowe, niewykluczone też burze, więc bądźcie czujni. Na termometrach w Częstochowie jutro okolice 25 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Już za chwileczkę, już za momencik, wakacje, a w rozkładzie jazdy na kolei pojawią się połączenia sezonowe nad Bałtyk i nie tylko, a tymczasem przewoźnicy sprawdzają, czy państwo są zadowoleni z podróży pociągami.
1: Koleje Śląskie na przykład proponują swoim pasażerom ankietę, w której zadają kilka pytań na temat oferowanych usług. No to tutaj już sobie wchodzimy na ich stronę www. Klikamy i co my tutaj mamy? Pierwsze pytanie. Jak ocenia pani pracę drużyny konduktorskiej w czasie podróży?
0: Zawsze dobrze.
1: Tak. Jak ocenia pani czystość w pociągach Kolei Śląskich? Tu cisza, Mariusz już nie powiedział zawsze dobrze. Czy byłaby byłby pan zainteresowany systemem podróżuj i zapłać później?
0: A to jest bardzo fajna propozycja. Martyna już wypełnia ankietę, wam też polecamy. To zajmie tylko kilka minut. Formularz jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Kolei Śląskich do 15 czerwca.

0: reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Kameralny klimat,
5: nauka,
4: kultura,
5: turystyka i sport, katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem, ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: 8 dzień czerwca w kalendarzach. Wszystkiego dobrego dla urodzonych tego dnia. W doborowym gronie przyszliście na świat wśród solenizantów, bowiem Kamil Grosicki, polski piłkarz, Kanye West, amerykański raper, Kora, wokalistka Manamu, czy Piotr Frączewski, polski legendarny aktor.
1: I Mariusz Reszka, mój ulubiony.
0: Ale jak to? Skąd ty masz takie informacje?
1: O, kolega z pracy, 100 lat. Najlepszego życzymy.
0: Dziękuję.
1: I wiadomości polecamy.
2: W wiadomościach o 14:00 o tragicznym wypadku z udziałem motocyklisty w gminie Kruszyna. Poza tym o budowie węzła Bugajska BIS.
3: To jest inwestycja, która jest realizowana w trybie zaprojektuj zbuduj.
2: Za chwilę też o tym, ile tak naprawdę zarobiła Maja Chwalińska na French Open. Zapraszam na 14:00, Katarzyna Fica.
4: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
14: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot od mBanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 10 czerwca. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
19: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
20: po reklamie.
0: Jest 14, poniedziałek, 8 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Policjanci ustalają szczegóły poważnego wypadku, do którego doszło w minioną sobotę w miejscowości Baby w gminie Kruszyna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Oplem 73-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście. Jednośladem podróżowały dwie osoby. 45-letni kierowca z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jego 29-letnia pasażerka w stanie ciężkim została przetransportowana do lecznicy śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja apeluje o czujność i szczególną ostrożność przy wykonywaniu manewrów.
21: Dzieje się na drogach.
2: Kierowcy odliczają już miesiące do startu jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych ostatnich lat. Budowa strategicznego węzła Bugajska Bis ma już zielone światło, a procedury urzędowe dobiegają końca. Zgodnie z planem ciężki sprzęt ma wjechać w teren jesienią tego roku. Nowe bezkolizyjne połączenie Alei Wojska Polskiego z DK46 nad torami kolejowymi oraz rzeką Wartą ma całkowicie rozładować korki w stronę Olsztyna.
3: To jest inwestycja, która jest realizowana w trybie zaprojektuj, zbuduj, więc pierwszy etap tej inwestycji to jest etap projektowy. Wykonawca, który został wyłoniony w drodze przetargu, najpierw musi tą inwestycję zaprojektować, a potem będzie ją budować. Na razie jesteśmy już na końcówce prac projektowych. W przeciągu kilku miesięcy będą złożone dokumenty na pozwolenie na budowę. Później będzie można już rozpocząć realizację.
2: Mówiła dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Joanna Holi-Sosnowska.
21: Twoje sprawy.
2: Warto pamiętać, że od dzisiejszego poranka w Częstochowie obowiązują duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. W związku z budową kolektora dla oczyszczalni ścieków Warta całkowicie z ruchu wyłączony został przystanek Srebrna Rondo 02 w kierunku Mirowa. Autobusy linii numer 26 przejeżdżają tamtędy bez zatrzymywania się. Pasażerowie zmierzający w stronę Mirowa muszą korzystać z najbliższych czynnych przystanków przy ulicy Jurajskiej lub Manganowej. Przystanek w kierunku centrum działa bez zmian.
21: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
2: A na koniec o wyjątkowej lekcji ekologii na skalę międzynarodową. Uczniowie ze szkoły podstawowej numer 30 w Kiedrzynie połączyli siły z rówieśnikami z Grecji w obronie naszej planety. Projekt uczy młodzież analizy danych, segregacji śmieci, a także praktycznego języka angielskiego podczas wspólnych wideokonferencji. Jak akcję oceniają sami uczniowie? Posłuchajcie Magdaleny oraz Iwa.
22: Dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy o Grecji, na przykład jak oni żyją, co robią po szkole i jak spędzają czas. Robiliśmy logo, to logo robiliśmy i ja dostałam wyróżnienie. Mój jeden kolega dostał drugie miejsce.
23: Ja uważam, że to jest bardzo fajny projekt, bardzo fajne jest też wykonanie. Bardzo mi się też podobały te takie filmiki, które kręciliśmy. Bardzo fajnie.
22: Dużo się też dowiedzieliśmy na temat Grecji. Mają bardzo dużo ciekawych posągów, mają bardzo ładną pogodę w styczniu.
2: Więcej o polsko-greckich działaniach młodzieży posłuchacie na naszej stronie
21: www.radiojura.pl.
2: Teraz już wiadomości z kraju i ze świata, na które zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
24: Władze Lwowa wycofały się z decyzji o natychmiastowym eksmitowaniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Siedziba polskiej organizacji została zapieczętowana dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Decyzję o eksmisji przesunięto o rok, zakomunikował prezes Towarzystwa Emil Legowicz.
25: Oni po prostu chcą uspokoić nas, żeby my sobie buzię zamknęli.
24: Bruksela ostatecznie zdecydowała o redukcji prawie o połowę importu stali do Unii Europejskiej. Ponadto postanowiło o nakładaniu 10% cła na wolumeny powyżej ustalonego limitu. Chodzi o ochronę europejskiego rynku przed zalewem taniej stali, na przykład z Chin czy z Indii. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca. Katarzyna Szymańska-Burgino.
26: Jak ustaliłam, polska branża stalowa czeka teraz na szczegóły dotyczące podziału nowych, mniejszych kontyngentów na kraje i produkty, licząc na ograniczenie importu z Azji, ale także z Ukrainy. Komisja Europejska zapowiada, że przyzna Ukrainie kontyngent na poziomie niższym niż w ostatnich latach, ale będzie brać pod uwagę jej trudną sytuację wojenną. Unia ograniczy także obchodzenie sankcji przez Rosję, bo do tej pory rosyjska stal trafiała do Unii na przykład po obróbce w Turcji jako produkt turecki. Teraz będzie wymóg przedstawiania atestów miejsca pierwotnego wytopu surowca.
24: Uwaga kierowcy, tankowanie będzie nieco tańsze. Znamy już nowe maksymalne jutrzejsze ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 7 groszy mniej, 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6,45 zł za litr, czyli o 3 3 grosze niżej niż dziś. Maja Chwalińska nie zapłaci podatków w Polsce od nagrody na turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że Polska i Francja mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
1: Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
24: We Francji podatek od tak wysokich kwot wynosi około 45%, czyli Maja Chwalińska otrzyma mniej więcej 2 700 000 złotych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Przypominamy, jutro początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, a od zachodu rosnące do dużego i całkowitego. Najpierw ciepło do 26 stopni, a potem wszystko się popsuje.
2: No właśnie, no bo jutro już opady deszczu w pogodowych planach, niewykluczone też burze, także proszę być czujnym. No a w środę opady właściwie non-stop. No i w środę też będzie chłodniej, w Częstochowie do stopni 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: I to już po godzinie 14:00, poniedziałkowe popołudnie trwa. No i dla tych, którzy potrzebują pilnie osłody, coś przygotowaliśmy w tej godzinie.
0: Obiecujemy podać fantastyczną recepturę na jeszcze pyszniejsze rzeczy. A najpierw pyszna muzyka, Blue System i Shame, Shame, Shame.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Obiecywaliśmy, więc słowa dotrzymujemy. Martyna w długi weekend pojawiła się w pracy i częstowała najnowszym przepisem na coś dobrego. Martyna, co to było i dlaczego już tego nie ma? Dlaczego tylko okruszki zostały?
1: No,
0: tłumacz
1: się. Było faktycznie, ale się zmyło szybko. No bo ja takim deserom naprawdę nie mogę się oprzeć. W roli głównej ulubione owoce Polaków, czyli truskawki na kruchym spodzie z kremem mascarpone. No, czy może być lepsze połączenie składników? Dla mnie nie.
0: Tu masz troszeczkę jeszcze kremu na policzku, Martyna. Myślałem, że
1: tutaj?
0: To krem do twarzy, aha, czy do golenia, a to mascarpone, no proszę. To wiesz, to... jak mogłaś się nie podzielić? I to w takim dniu.
1: To czekaj, to w sumie jeszcze coś zostało. Ale nie wiem, czy masz ochotę. Nie no, tak zupełnie poważnie, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Jedynie, co mam, to coś na pocieszenie, bo tarta jest łatwa i szybka w przygotowaniu, także ogarniesz naprawdę raz, dwa. Polecam każdemu, a pełny przepis w naszym portalu.
2: Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
4: Promed Optyk Szczerbiejscy, Centrum Okularów Progresywnych. Oferujemy wyjątkową usługę. U nas przed zakupem możesz przymierzyć próbne okulary progresywne o Twoich mocach.
5: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Spółka Allegro.

0: SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
7: Przypominamy, szykują się zmiany. Dzisiaj jeszcze w miarę okej, ale jutro już tak pół na pół. Najpierw pogodnie, a po południu deszczowo i pochmurno.
8: I ten front atmosferyczny, który przyniesie chmury i opady deszczu, zostanie z nami mniej więcej do czwartku. Wtedy mocno trzeba trzymać parasole w rękach, bo mocniej również powieje. W piątek pochmurno, a w drugiej części dnia przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach w Częstochowie 17 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Tu Radio Jura po południu. O tej porze przypominamy, że trwają zapisy do kolejnej edycji Biegu Pamięci Bitwy pod Mokrą. Gmina Miedźno, przypominamy, zaprasza do siebie 30 sierpnia.
1: W programie tradycyjnie bieg główny na dystansie 10 km, no ale będą też krótsze trasy, spokojnie, bieg dla dzieci na dystansie 200 metrów, dla starszych 400 metrów i 800, a do tego bieg strażaka na symbolicznym dystansie 998 metrów.
0: Organizatorzy gwarantują, że wszyscy otrzymają pamiątkowy gadżet, numer startowy i medal, a dodatkowo najlepsze trójki z każdego biegu zostaną udekorowane na podium i dodatkowo nagrodzone. Imprezę jak zwykle poleca Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Kartka z kalendarza u nas po południu. Dokładnie tego dnia, 8 czerwca w 2012 roku, rozpoczęły się 14 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, rozgrywane w Polsce i na Ukrainie.
1: No jak doskonale wiadomo, kiepsko nam poszło.
0: I to już w pierwszym meczu.
1: No tak, no może na mundialu będzie lepiej, prawda?
0: Tak.
1: A nie, przepraszam.
0: A no właśnie.
1: A nie jedziemy na mundial, no faktycznie.
0: Może na kolejny pojedziemy.
1: Dobrze, pomińmy to. Wiadomości będą.
2: Bez wody część mieszkańców gminy Poczesna. Wiemy, jak długo potrwa taka sytuacja. W wiadomościach Radia Jura już za chwilę będę miała także pierwsze szczegóły 5. edycji festiwalu imienia Piotra Machalicy i kobiety, które coraz częściej decydują się na studia na kierunkach technicznych. Anna Kruszewska, zapraszam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
4: Po reklamie.
0: I to już godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska, zaczynamy od podsumowania zakrojonej na szeroką skalę akcji częstochowskiej drogówki. Od wczesnych godzin porannych na ulicach miasta i powiatu mundurowi prowadzili zmasowane działania pod hasłem Trzeźwość. Cel był jeden. Eliminacja z ruchu tych, którzy wsiedli za kółko po alkoholu lub narkotykach. Policjanci przeprowadzili prawie 3000 badań i zatrzymali 9 nieodpowiedzialnych kierujących. Wśród nich znaleźli się amatorzy jazdy autem na podwójnym gazie, zatrzymani m.in. na ulicach Świętego Rocha. Przejazdowej czy żużlowej, ale też nietrzeźwi rowerzyści. Rekordzista na 2 kółkach wpadł na Kopalnianej, mając promil alkoholu w organizmie.
10: Twoje sprawy.
2: Teraz ważny komunikat dla mieszkańców gminy Poczesna w związku z poważną awarią sieci wodociągowej we Wrzosowej przy ulicy Polnej oraz na ulicach sąsiednich. Nastąpiła całkowita przerwa w dopływie bieżącej wody. Służby techniczne pracują już na miejscu, a przewidywany termin zakończenia robót i usunięcia awarii zaplanowano na godzinę 16.
10: Wiadomości Radia Jura.
2: Festiwalowe emocje wracają do Częstochowy, a organizatorzy odsłaniają pierwsze karty. Już 25 czerwca w mieście rusza 5. edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy. Mariusz Osyra ma pierwsze informacje i nazwiska.
11: 4-dniowy event, który potrwa do 28 czerwca, tym razem dedykowany jest zmarłej w grudniu ubiegłego roku Magdzie Umer. Festiwalowe wydarzenia z udziałem gwiazd zagoszczą w kilku punktach miasta. Gościnne są jak zwykle sale ośrodków, które zapewniają na co dzień artystyczne przedsięwzięcia. Za przygotowania, jak za zawsze odpowiada Fundacja imienia Piotra Machalicy oraz wdowa po aktorze Aleksandra Machalica. Między innymi Teatr imienia Adama Mickiewicza zaprosi na bezpłatny spektakl Separatka w reżyserii Anny Szczepkowskiej. Tu zagości też koncert Katarzyny Żak i odbędzie się wyjątkowe spotkanie z udziałem Anny Dymnej. Co ważne, głośnych nazwisk będzie więcej. Bezpłatne wejściówki na festiwalowe wydarzenia mają być wydawane w kasach miejskich instytucji już 17 czerwca od 10 i w drugiej puli od godziny 17.
2: Wydarzeniu niezmiennie patronuje Radio Jura. Tymczasem w Częstochowie zakończyły się ważne obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Szefowie 21 czołowych uczelni debatowali na UJD. Wrócił temat dzisiejszych wyzwań, z jakimi mierzy się środowisko akademickie. Szukamy studentów i zachęcamy do zdobywania wykształcenia.
12: Ważne, żeby studenci chcieli studiować, dlatego że w ten sposób jest to dla nich możliwość znalezienia się na dość trudnym rynku pracy. To jest możliwość też pokazania tej specyfiki lokalnej, ale i regionalnej, dlatego że z jednej strony naszą misją jest kształcić na potrzeby regionu, ale też na potrzeby państwa.
2: Mówił pełniący obowiązki rektora UJD profesor Bogusław Przywora.
10: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec świetne wieści ze stadionów lekkoatletycznych. Zawodnicy CKS-u Budowlani Częstochowa zdominowali krajowe meetingi. Prawdziwym bohaterem został Michał Bator, który w biegu na 5 kilometrów pobił rekord życiowy i wywalczył oficjalną przepustkę do reprezentacji Polski. Powody do dumy mają też młodsi zawodnicy z kategorii do lat 16, którzy wygrali drugą rundę drużynowych mistrzostw Śląska i przywieźli medale z ogólnopolskiego finału we Włocławku. W tym srebro zdobyła Julia Wróbel, a brąz Michał Kluźniak. Gratulujemy. W Radiu Jura teraz informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
13: Nie będzie natychmiastowej eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z siedziby na lwowskim rynku. Lokalne władze wycofały się z decyzji podjętej pod koniec maja. Zapadła dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania przywódcy Ukrainy w orderu Orła Białego za gloryfikację zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii. Krzysztof Zasadał.
14: Prezes towarzystwa twierdzi, że w obecnej sytuacji awantura z Polakami o historyczną siedzibę była władzą obwodu lwowskiego nie na rękę. Tym bardziej, że eksmisja wywołała reakcję bardzo wielu środowisk w Polsce. Legowicz zwrócił uwagę na formę, w jakiej chciano rozwiązać umowę obowiązującą od 33 lat.
15: Bez żadnego pytania, bez żadnego uprzedzenia. Przychodzę, popieczętowuję drzwi, pismo, że za 7 dni mamy opuścić lokal.
14: Rada Obwodu Lwowskiego tłumaczyła, że preferencyjna umowa wygasła. Na razie została przedłużona o rok.
13: Po 17 Lewica zaprezentuje kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Według zapowiedzi Donalda Tuska także dziś powinniśmy poznać nazwisko wspólnego kandydata PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Wróblewski.
16: Witam.
13: Kto jeszcze zwleka z podjęciem decyzji co do startu w Krakowie?
16: To Polska 2050. Według moich informacji najpóźniej jutro szef klubu poseł z Krakowa Paweł Ślis ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Jednak wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, do niedawna lider Polski 2050, uważa, że jego ugrupowanie nie powinno brać udziału w tych wyborach. Z kolei były rajdowiec Rafał Sonik potwierdził informację, że rozważa start w wyborach i był do tego namawiany przez środowisko Koalicji Obywatelskiej. O tym, kogo będziemy wspierać, poinformuje premier, mówi wiceprzewodniczący partii Tomasz Siemoniak.
17: Będzie to kandydatura dająca nowy początek, zupełnie inną wizję, inny profil niż dotychczasowy prezydent.
16: Wszystko wskazuje na to, że Lewica po 17 zaprezentuje Darię Gosek-Popiołek jako kandydatkę na wyborach w Krakowie.
13: Ponad 400 studentek i studentów kierunków ścisłych, ekspertki technologiczne oraz przedstawiciele biznesu i nauki dyskutują w Krakowie o wyzwaniach na rynku pracy. W klubie Studio trwa konferencja Kobiety Rakiety, jedna z największych w Polsce spotkań poświęconych wspieraniu kobiet w branżach technicznych i naukach ścisłych.
18: Dziewczyny teraz już są bardziej świadome. Ta ścieżka zupełnie inaczej wygląda, ale fajnie jest pokazać, jak to kiedyś było, jak sobie ułatwić, tak nie wyważać drzwi otwartych na oścież, bo dziewczyny już mają jakby swoje sprawdzone rozwiązania.
19: Tutaj tak jesteśmy wszystkie razem i może dzięki takim wydarzeniom więcej kobiet w przyszłości będzie chciało studiować na kierunkach technicznych, bo myślę, że jest nas coraz więcej.
13: Przekonywały Elżbieta Markiewicz z mentoring F2F oraz studentki Maria i Martyna.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Przed nami prognozy długoterminowe na 45 dni. Co my tutaj mamy? 25 stopni dziś, 25 jeszcze jutro, a potem proszę 15 w środę, czwartek 17, 18 w piątek, sobotę i niedzielę i 18 dobrze, jeszcze w
1: poniedziałek. Dobrze, dobrze, ale jeżeli mówisz, że to takie długoterminowe prognozy, to kiedy widać lato w pełni?
0: Czyli chodzi ci o trójkę z przodu?
1: Tak.
0: No jeśli chodzi o tę prognozę na 45 dni, to tutaj niestety lata nie widać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11 przez 13 za M1.
0: Za nami już godzina 15, skoro mamy poniedziałek, to wszystkim o tej porze należy się przerwa na kawę, herbatę, a może nawet i lody z bitą śmietaną.
1: Ja myślałam, że na brawa. Brawa dla tych, którzy od rana dzielnie w pracy trwali i dotrwali. I można iść do domu.
0: Brawo wy, brawo my, wracamy do muzyki.
21: Muzyka wybrana dla ciebie.
10: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura, teraz Muzeum Częstochowskie, które poleca magiczne i barwne wizje malarskie w sercu Parku Staszica. W pawilonie wystawowym już 19 czerwca o 18 zwiedzający zobaczą wyjątkową ekspozycję prac Tomasza Sętowskiego.
1: Całość zatytułowano Artysta i kolekcjoner. No a to dlatego, że częstochowski mistrz realizmu magicznego stworzył we własnym domu prywatne Muzeum Wyobraźni, które od lat jest jedną z najbardziej unikatowych artystycznych wizytówek naszego miasta. No a teraz część tych zbiorów będzie udostępniona szerszej publiczności.
0: Wystawę rzecz jasna poleca Radio Jura, a więcej o niej piszemy w naszym portalu.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
7: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
8: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
3: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: No słuchajcie, synoptycy nie mają litości. Jutro pogoda się popsuje. To jeszcze opisują w całkiem przyjemnych słowach, ale na przykład prognoza na środę mówi: zero szans na słońce! Wszędzie pochmurno i mokro.
1: No i na to musimy się przygotować psychicznie i nie tylko, ponieważ parasole jak najbardziej wtedy warto mieć pod ręką. Trzeba nawet. Delikatna poprawa pogody w Częstochowie od czwartku.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.

Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: J-Lo.

0: A teraz zapraszamy na zakończenie 81. sezonu artystycznego Filharmonii Częstochowskiej. To już 12 czerwca. Wtedy muzycy pożegnają się z melomanami wyjątkowym koncertem, który wpisuje się również w jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy.
1: Wieczór pod batutą Adama Klocka będzie składał się z trzech części.
2: Będzie to z kolei też drugi koncert z okazji jubileuszu 200-lecia powstania nowoczesnej Częstochowy. Trochę bardziej poważny koncert, ale też niezwykle piękny. Taki mój pomysł na to było, żeby pokazać jakby 200 lat wstecz, 100 lat wstecz i współczesność. No i ten utwór, który wybrałem na 200 lat wstecz, to przełomowy i taki bardzo rewolucyjny kwartet Ludwika van Beethovena, który zagram w wersji na orkiestrę smyczkową. Kwartet F-dur, jedno z ostatnich dzieł Beethovena. Wspaniały, skondensowany, ale niezwykle intensywny i genialnie napisany kwartet smyczkowy.
1: Obok utworu sprzed 200 lat w programie znalazło się też dzieło sprzed wieku autorstwa Karola Szymanowskiego, a dopełnieniem będzie współczesne, monumentalne Tedeum Marcina Pospieszalskiego. Finał sezonu artystycznego przypominamy 12 czerwca o 19:00.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
10: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej By Versal.
9: O!
10: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
9: www.furnipol.pl.
11: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
12: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze u nas kolejna data, ważna data, 8 dzień czerwca, rok 1949. Wtedy miała miejsce premiera powieści Rok 1984 George'a Orwella.
1: No i właśnie to stąd pochodzą pojęcia takie jak Wielki Brat, Nowomowa czy Myślozbrodnia. Wiedzieliście?
2: W wiadomościach Radia Jura o 16:00 pytanie o przystanki na nowej drodze w Częstochowie, gdzie nie stają autobusy. Sprawdziliśmy to na prośbę naszej słuchaczki. Będę miała także ważne informacje dla kierowców podróżujących przez Myszków po sukcesie na kortach w Paryżu. Maja Chwalińska jest już w Polsce. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
0: Jest 16, poniedziałek, 8 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska, na początek sprawa od naszej słuchaczki.
17: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
2: Nowa droga jest już gotowa, przystanki stoją, ale autobusy w ogóle się na nich nie zatrzymują. Seniorzy podróżujący komunikacją miejską w Częstochowie skarżą się na spore utrudnienia w rejonie ulicy Krakowskiej oraz na nowym przedłużeniu ulicy 1 Maja. Zarówno tymczasowe przystanki, jak i zatoczki na nowym wiadukcie na razie świecą pustkami.
18: Dlaczego wiadukt udostępniono tylko zmotoryzowany? A dla pasażerów MPK jest dostępny, choć wszystkie przystanki tam są gotowe. Jest wiele tutaj osób na ulicy Krakowskiej, starszych, niepełnosprawnych.
2: Dlaczego pasażerowie wciąż nie mogą korzystać z wybudowanej infrastruktury? Sprawę w Miejskim Zarządzie Dróg sprawdzał nasz reporter. Wyjaśnia rzecznik instytucji Maciej Hasik.
19: Od tego, jakie parametry wykażą badania, zależą docelowe ustawienia połączeń. Czas na zmiany czy nowości przyjdzie zapewne po wakacjach, kiedy to wprowadza się zazwyczaj korekty w rozkładach jazdy czy trasach komunikacji miejskiej. To, że autobus aktualnie nie zatrzymuje się na nowym przystanku, nie znaczy, że ta infrastruktura nie będzie w niedługim czasie służyła innym połączeniom. Układ komunikacyjny się tam zmienił, prawdopodobnie docelowo zmienią się także trasy linii autobusowych. Ponadto pasażerowie mają do dyspozycji inne przystanki w obrębie tego, którego funkcjonowanie zaintrygowało słuchaczkę. Najbliższy w odległości około 200 metrów od przystanku Mała, który jeszcze nie został uruchomiony do obsługi pasażerskiej.
2: Do tego czasu pasażerom z tej części miasta pozostaje korzystanie z sąsiednich dotychczasowych przystanków.
17: O tym się mówi w regionie.
2: Teraz bardzo ważne ostrzeżenie dla kierowców podróżujących po regionie, a dokładniej przez Myszków. Już w najbliższy czwartek wprowadzona zostanie tam nowa, czasowa organizacja ruchu. Wszystko przez start generalnego remontu mostu w ciągu ulicy Piłsudskiego. Drogowcy całkowicie zamkną przejazd przez ten obiekt na odcinku od Piłsudskiego do ulicy Wolności. Objazdy będą specjalnie oznakowane, ale utrudnienia w tym miejscu będą spore. Zachowajcie ostrożność.
17: www.radiojura.pl
2: Teatr imienia Adama Mickiewicza przygotowuje się do zasłużonej przerwy międzysezonowej, ale zanim aktorzy i pracownicy udadzą się na urlopy, widzów czeka potężna dawka wrażeń. Zespół aktorski uda się z kolejnym tytułem w trasę po kraju.
20: Rozpoczynamy naszą trasę objazdową ze spektaklem Jeśli przecięto cię na pół, który to spektakl dostał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego w ramach trasy Teatru Polska, także na pewno nie będziemy w tym czerwcu odpoczywać, będziemy jeszcze ciężko pracować. Tą trasę zaczynamy 18 czerwca w Radomsku. Tam będziemy grać dwa spektakle. Pojedziemy w Polskę. W sumie pokażemy tak naprawdę 11 spektakli w 10 miejscowościach.
2: Zapowiada Magdalena Woch, dyrektor Teatru imienia Adama Mickiewicza.
17: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec sportowy meldunek z drugiego końca świata. Wahadłowy Rakowa Częstochowa Ari Cotieno zanotował kolejny występ w narodowych barwach. W niedzielne popołudnie reprezentacja Kenii rozegrała towarzyskie spotkanie w stolicy RPA Pretorii. Kenijczycy gładko pokonali kadrę Lesotho aż 4-0. Zawodnik czerwono-niebieskich pojawił się na murawie w 46. minucie meczu i był to już jego 52. występ w reprezentacji Kenii. Ciąg dalszy informacji Bogdan Zalewski.
21: Maja Chwalińska planuje kilkudniowy wyjazd, by odpocząć i, jak sama mówi, mieć energię na nowe wyzwania. Nasza nowa gwiazda tenisa wróciła do Polski z Paryża. W turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce.
22: Po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło. Złożyła w całość, więc tak, więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
21: W najnowszym notowaniu listy WTA Maja Chwalińska awansowała ze 114 na 21 miejsce. Wcześniej nigdy nie plasowała się w najlepszej setce. Gratulujemy i prosimy o jeszcze. Ponad 2,5 tysiąca komentarzy i uwag złożono w sprawie nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. Zgodnie z projektem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby 18-miesięczne. Wcześniej obowiązkowo trzeba było by uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Michał Dobrowicz. Michale, czego dotyczą uwagi i co na to resort zdrowia?
23: Bardzo często tego, że 18 miesięcy to za mało czasu, żeby dokładnie przygotować przyszłe położne do pracy.
24: Jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
23: Tak przekonuje położna Agata Semik. Tymczasem wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić.
25: Będziemy się po 15 czerwca spotykać ze środowiskiem, natomiast zależy mi na tym, żeby w lipcu weszło to na stały Komitet Rady Ministrów.
23: Ostatni dzień na składanie uwag do nowych przepisów dotyczących położnych to następny poniedziałek.
21: Sypel helski będzie większy. Z dna morza specjalne pogłębiarki wydobędą piasek, który zostanie przetransportowany na plażę. Rury potrzebne do tej operacji już leżą na piasku, co zauważalnie zmienia krajobraz.
26: Właśnie zwróciłyśmy na nią uwagę, tak, przeszkadza trochę. Psuje widok.
27: Ale to w ogóle jest ostatni moment, żeby tutaj siedzieć jeszcze. Ruszy refulacja, czyli powiększanie plaży. Wysypią
1: tutaj tony piasku.
3: No, jeśli będzie więcej miejsca, no to zawsze latem, tak, jakie są tłumy ludzi, no to będzie przyjemniej.
5: Plaża będzie większa, to więcej osób będzie mogło tutaj przychodzić, popatrzeć sobie na fajną wodę.
21: Usłyszał od wypoczywających w Helu nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Co czeka nas w pogodzie jutro? Początek dnia pogodny, słoneczny, chwilami bezchmurne niebo, ale to wszystko będzie szybko się zmieniać.
2: Dokładnie tak. Po południu przybędzie chmur i będą to chmury deszczowe, niewykluczone też burze, więc bądźcie czujni. Na termometrach w Częstochowie jutro okolice 25 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: No to może tak dla przypomnienia, poniedziałek, 8 dzień czerwca, lista solenizantów raz jeszcze.
2: A na niej piękne imiona, jak zawsze, Seweryn i Medard. Pozdrawiamy.
0: No i prezencik muzyczny już do was leci, Tina Turner.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.
17: Radio Jura.

0: To poniedziałkowe popołudnie dobre wiadomości dla lubiących podróże, małe i duże. Nowe kierunki z Katowic już wystartowały w rozkładzie lotów z Pyrzowic. Pojawiły się trzy nowiutkie, świeżutkie połączenia.
1: Od teraz pasażerowie mogą polecieć bezpośrednio do nowych destynacji w Italii, Albanii i Danii. Będą trzy rejsy tygodniowo do Kalabrii, trzy loty tygodniowo do stolicy Albanii, Tirany. Z kolei do Orhus, drugiego co do wielkości miasta Danii, samoloty będą latać dwa razy w tygodniu.
0: Aha, no to co? Dla mnie chyba włoska Lamezia Terme i plaże nad Morzem Tyreńskim.
1: Ja już to widzę oczami wyobraźni.
0: A wy dokąd wybieracie się na wakacje? Muzyka
2: wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
6: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
7: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
6: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
8: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
9: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
10: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
8: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
0: Przeglądamy sobie mapy pogodowe, no i wszystko wskazuje na to, że właśnie mamy do czynienia z najpiękniejszym pogodowo popołudniem w tym tygodniu.
1: Zatem kto może, ten korzysta, no bo jutro już po południu pochmurno z opadami deszczu i burzami, no a środa w całości będzie pochmurna i deszczowa. To będą intensywne.

0: muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Jeśli chodzi o sport, to nie ma nudy. French Open za nami, a dokładnie za 3 dni o 21 naszego czasu początek piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Rusza mundial i a propos, słowo mundial nie jest rzeczownikiem, ale hiszpańskim przymiotnikiem oznaczającym światowy.
1: W programie imprezy 104 mecze.
0: Ile?
1: Jak tu zobaczyć wszystkie? Och, będzie ciężko. 3 ceremonie otwarcia. Pierwsza w Meksyku, tam zaśpiewa między innymi Shakira, która wykonuje oficjalny hymn turnieju, czyli utwór Die Die. Dzień później w Kanadzie wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. No uwielbiam. No i trzecia w USA. Tam na scenie zobaczymy Katy Perry czy rapera Future.
0: A pierwszym ze 104 spotkań będzie Meksyk RPA. No i niech wygra Kopciuszek. Muzyka wybrana dla
2: ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Kto zwalcza ból?
13: Wolnary!
12: Kto?
13: Wolnary!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
17: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
19: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwileczkę 17, no i poniedziałek o tej porze staje się milutki, przyjemny jak kociaczek. Też tak macie? Kłaczek, przepraszam.
1: Jutro będzie wtorek. No i od razu informujemy, pracujemy do piątku, bez przerw. Jeśli chodzi o długie weekendy, no to ten rok już takich, może po cichu powiem, nie oferuje.
0: O nie.
1: No nie. Szkoda, prawda?
0: A my możemy zaoferować swoje usługi znowu jutro. Dziękujemy za dziś. Polecamy się na wtorkowe popołudnie.
1: Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
2: Miesięczne dziecko i matka z prawie 3 promilami. To historia z Radomska. Z Częstochowy będzie jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych, a ze Śląska 20 milionów złotych kary dla firmy za handel z Rosją luksusowymi autami. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura o 17. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
5: Szukasz adrenaliny na 2 albo 4 kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm3. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 10 czerwca. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
10: O, wiesz kto to robił?
9: Jasne, salon łazienek Cerprojekt zaprojektował jej wszystko.
10: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
9: I to błyskawicznie.
10: A gdzie kupiła płytki?
9: Też w Cerprojekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
11: Salon łazienek Cerprojekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
9: www.cer-projekt.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Po reklamie.
14: Bez względu na to, czy jesteście po pracy, czy jeszcze obowiązki was trzymają, informuję, że minęło 17, czas na najnowsze wiadomości.
2: Anna Kruszewska, zaczynamy od bulwersującej interwencji z sąsiedniego Radomska. Policjanci zaopiekowali się tam miesięcznym niemowlęciem, którego matka miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Pomoc medyczną wezwała sama 31-latka, skarżąc się na złe samopoczucie. Przybyli na miejsce ratownicy, natychmiast wyczuli od niej woń alkoholu i wezwali patrol. Maluch na szczęście nie wymagał hospitalizacji i po zbadaniu został przez mundurowych bezpiecznie przekazany pod opiekę rodziny. Pijana matka trafiła do aresztu, a sprawą zajęła. zajął się już sąd rodzinny. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia grozi do 5 lat więzienia.
15: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Wracamy do Częstochowy, gdzie zielone światło ma jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych. Trwa projektowanie strategicznego węzła Bugajska BIS, a plany zakładają, że ciężki sprzęt wjedzie na placu budowy jesienią tego roku. Kierowcy od lat liczą na to, że nowe, bezkolizyjne rozwiązanie nad torami kolejowymi oraz rzeką Wartą odciąży ruch i całkowicie odmieni komunikację w stronę Olsztyna. O szczegółach finansowania tego gigantycznego projektu mówi burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski.
16: Miasto stanęło na wysokości zadania. Ja mówię, jesteśmy właściwie w przeddzień rozpoczęcia.
17: A jak wiemy, to będzie ogromna inwestycja drogowa, prawda?
16: Co najmniej te 250 milionów, tak? Tak, kontrakt dopiewa na 242, no ale wiemy, że w trakcie tej budowy pewnie się tam pojawią jeszcze jakieś kwestie dodatkowe, więc jest to duża budowa, historyczna właściwie, bo ona zupełnie zmieni sposób dojazdu do Olsztyna, skróci go, znacznie go skróci, nie będzie też przejazdu kolejowego.
15: Więcej na radiojura.pl.
2: Koleje Śląskie chcą wiedzieć, jak podróże regionalnymi składami oceniają sami pasażerowie. Śląski przewoźnik właśnie rozpoczął coroczne badanie satysfakcji klientów. W tegorocznej ankiecie nowością są pytania o system podróżu i zapłać później oraz bilety zintegrowane z komunikacją miejską. O szczegółach i celach badania mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
18: Ankieta pozwoli ocenić m.in. jakość obsługi podróżnych, komfort podróży, czystość pociągów, ofertę Kolei Śląskich, a także funkcjonalność aplikacji mobilnej KSK. Link do ankiety można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich. Co ważne, badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki posłużą nam do doskonalenia jakości świadczonych usług.
2: W pełni anonimowy kwestionariusz można wypełnić na oficjalnej stronie internetowej Kolei Śląskich do 15 czerwca.
15: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec zaglądamy na trzecioligowe boiska piłkarskie, gdzie oficjalnie podsumowano miniony sezon. Skra Częstochowa pod wodzą Dariusza Klacze zakończyła rozgrywki na wysokim 4. miejscu, a kibice w głosowaniu wybrali już najlepszego gracza ostatnich miesięcy. Zawodnikiem sezonu został, jak piszą fani, niezastąpiony na boisku i poza nim kapitan przez wielkie K i żywa legenda klubu Piotr Nocoń. To właśnie on spędził na murawie najwięcej minut i skradł serca fanów. Wielkie brawa należą się również pozostałym nominowanym Iwanowi Metluszko oraz Szymonowi Jarkowi. Całej trójce gratulujemy fantastycznej rundy. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Polecam jeszcze wieczór reporterów Radia Jura. To po godzinie 21:00. A już teraz na naszej antenie ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
19: Śląska Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji.
20: Jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
21: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji i tam były rejestrowane. Według ustaleń pracowników Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przez 6 miesięcy w 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro. Chodzi o złamanie unijnych przepisów z 2014 roku, które zakazują m.in. sprzedaży i dostawy towarów luksusowych do Rosji.
20: O czym marzy teraz Maja Chwalińska?
19: O to, co sama przyznała nasza nowa gwiazda tenisa po powrocie z Paryża.
22: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. Kompletny wypoczynek nad morzem.
19: Więc najpierw bryza i luz.
20: A później trawa na Wimbledonie. Polacy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej.
19: Przeciętny polski pracownik spędza w pracy średnio 38 godzin tygodniowo. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
20: Igor Skrzypek. Igorze, jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami?
23: Najkrócej pracują Holendrzy, niespełna 30 godzin tygodniowo, czyli ponad 8 godzin krócej niż Polacy. Więcej czasu w pracy od nas spędzają tylko Litwini, Bułgarzy, Rumuni i Łotysze. Na polski wynik wpływają m.in. pracujący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oni spędzają w pracy więcej niż ci zatrudnieni na etacie. Inna sprawa, że coraz więcej i dłużej pracują seniorzy.
24: Jak sobie spojrzymy na liczbę osób, które są w tej chwili w wieku emerytalnym i są aktywne zawodowo, to już, jak dobrze pamiętam, przekraczamy 800 tysięcy.
23: Podkreśla członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek. Do tego w Polsce wyjątkowo niepopularne jest pracowanie na niepełny etat. Takich możliwości jest nad Wisłą niewiele. Nieco ponad 6% pracowników zarabia w ten sposób. zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosi niemal 18%.
19: Czujecie się przypracowani? Pytamy też o to przechodniów.
0: Czy uważa pan, że pan pracuje za dużo?
1: Zdecydowanie nie, jestem na L4.
20: Zdarzają się i takie przypadki.
19: To co, więcej zdrowia?
20: Tak.
19: Mniej pracy życzymy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
14: Dziś wieczorem i w nocy na północy województwa śląskiego będzie ciepło i bez deszczu, ale jutro po południu zacznie padać. I to od Częstochowy aż po Radomsko. Wszystko będzie zasnute ciemnymi chmurami. Minimalna temperatura nad ranem będzie wynosiła 13 stopni, a jutro w ciągu dnia możemy zobaczyć 24 w Lublińcu, 24 w Kłobucku i 25 stopni w Częstochowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
14: I to jest ten moment, w którym trzeba jasno powiedzieć. Dzień dobry w poniedziałek, to jest 8 czerwca, jesteśmy po długim weekendzie. Seweryn i Medard dzisiaj świętują, mamy też Dzień Informatyka. No to informacyjnie mówię, że właśnie oficjalnie otwieramy po godzinach. Łukasz Tymków, zapraszam. Muzyka wybrana dla
15: ciebie. Radio Jura.
25: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
26: This is the story of my baker.

0: To już właściwie od kilku lat mamy tak zwane paragony grozy i teraz do nich dołączają też opłaty za parkowanie. W jednym z portali internetowych pewna turystka, która była teraz w długi weekend nad polskim morzem, podzieliła się tym, ile płaciła za parkingi przy plaży. To było kilkadziesiąt złotych, od 30 do 40 dokładnie, za cały dzień pozostawienia auta blisko plaży. Coś mi się wydaje, że w tym roku nie tylko piasek będzie parzył nad Bałtykiem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła.
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Czas obiadu już dawno za nami, ale będzie o tym, co zamówił jeden z najsłynniejszych gitarzystów, będąc niedawno na Śląsku, a dokładniej w Gliwicach i w Katowicach. To tam właśnie w tym drugim mieście odwiedził jedną z restauracji, w której był 13 lat temu. I podobnie jak wtedy zamówił ponownie pierogi z mięsem, a także placki z gulaszem wołowym. Podobno smakowało.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW inspiruje do zmian.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Promed Optyk Szczerbińscy. U nas komfort widzenia dostajesz w prezencie. Wszystkie salony optyczne oferują okulary. My oferujemy wam okulary i komfort widzenia.
6: Promed Optyk. Troszymy się o twoje oczy.
7: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: O reklamie.

0: Za chwilę u nas kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata, a po 19 oczywiście będziemy kontynuowali taką próbę, mam nadzieję, udaną relaksowania Was po pierwszym dniu, po kilku ładnych dniach wolnego, czyli po długim weekendzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 18, przed nami najnowsze wydanie wiadomości.
7: Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 37-letni kierowca taksówki, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły 2 osoby.
8: Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie obywatela Turcji.
7: A tę sprawę śledzi Michał Krasoń.
9: Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna został dziś przesłuchany, nie ustosunkował się do przedstawionego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura rejonowa w Wołominie skierowała już do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla mężczyzny. Przypomnę, do tragedii doszło w sobotni wieczór w Ząbkach. Kierowca taksówki chciał skręcić w lewo ze skrajnego prawego pasa jezdni. W trakcie wykonywania tego manewru w jego samochód uderzyło rozpędzone Audi. Tym autem podróżowało 3 mężczyzn. Dwaj z nich w wieku 22 i 23 lat zmarli po przewiezieniu do szpitala. Trzeci nadal walczy o życie.
10: Będzie pula darmowych biletów dla młodzieży na podróże koleją. Młodzi pasażerowie z Polski i Niemiec zyskają możliwość bezpłatnej jazdy pociągami po obu krajach.
7: Podczas posiedzenia unijnych ministrów transportu w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił tę inicjatywę.
10: A na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
11: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów.
12: W puli jest 60 tysięcy biletów do podróżowania przez Niemców w Polsce i przez młodych ludzi z Polski po Niemczech.
11: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
10: Polacy to prawdziwi pracusie.
7: Przypominamy, że z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że jesteśmy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej.
10: W ubiegłym roku polscy pracownicy przepracowywali średnio 38 godzin w tygodniu.
7: Trochę dłużej niż w Polsce pracuje się na Litwie, Łotwie, w Bułgarii, a także Rumunii.
10: A jaki mamy stosunek do pracy?
13: Lubię, ale będę musiał ze względu na kontuzję zmienić.
14: Uważają panie, że pracują za dużo?
15: Zdecydowanie.
14: No, takie mamy czasy.
16: Godziny pracy są takie, jakie są, czyli czasami cały dzień, tak jak ja zaczynam pracę od 11 do 18. Chciałabym zupełnie coś innego robić. Ciągle szukam i no, chciałabym się zatrzymać, żebym poczuła, że to jest to miejsce.
7: Średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin. Najkrócej pracowały osoby zatrudnione w Holandii, Danii i Belgii.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Dziś wieczorem i w nocy na północy województwa śląskiego będzie ciepło i bez deszczu, ale jutro po południu zacznie padać. I to od Częstochowy aż po Radomsko wszystko będzie zasnute ciemnymi chmurami. Minimalna temperatura nad ranem będzie wynosiła 13 stopni, a jutro w ciągu dnia możemy zobaczyć 24 w Lublińcu, 24 w Kłobucku i 25 stopni w Częstochowie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: W pogodzie na razie jeszcze lato, choć podobno będą zmiany, ale bez zmian u nas w pogodzinach. Na pewno będzie całe mnóstwo dobrego klimatu muzycznego i czas na to, żeby się zrelaksować po pracy. To poniedziałek, 8 czerwca, a ja nazywam się Łukasz Tynków.
19: Radio Jura.

0: Mówiłem o tak zwanych paragonach grozy, ale są miejsca na świecie, gdzie dużo bardziej zniechęca się turystów do odwiedzania ich. I tak jest na przykład w słynnym kurorcie Lanzarote. Wyobraźcie sobie, że miejscowi mają już tak dosyć przepełnionych plaż i tłumu wszędzie, że zaczynają zaklejać skrzynki na klucze, to z tych mieszkań, które się wynajmuje, albo na przykład wieszają banery: turyści, wracajcie do domu. Do tego wszystkiego pojawiły się ostatnio nawet informacje o tym, że brakuje tam wody. Problem się pogłębia, no bo jednak gospodarka Wysp Kanaryjskich oparta jest na turystach. I tu Kanary mają troszkę wspólnego z kanibalami, no bo oni też żyją głównie z turystów.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
5: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
5: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
6: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
5: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: Telefon 515 660 031.
7: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
8: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
7: O!
8: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
7: www.furnipol.pl.
9: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: takes me home. Czas obiadu już dawno za nami, ale będzie o tym, co zamówił jeden z najsłynniejszych gitarzystów, będąc niedawno na Śląsku, a dokładniej w Gliwicach i w Katowicach. To tam właśnie w tym drugim mieście odwiedził jedną z restauracji, w której był 13 lat temu. I podobnie jak wtedy zamówił ponownie pierogi z mięsem, a także placki z gulaszem wołowym. Podobno smakowało. A u nas za chwilę coś lekko strawnego, oczywiście pod kątem muzycznym.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

Za chwilę u nas kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata, a po 19 oczywiście będziemy kontynuowali taką próbę, mam nadzieję, udaną relaksowania Was po pierwszym dniu, po kilku ładnych dniach wolnego, czyli po długim weekendzie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
3: Kiedyś to był czas na tak zwaną wieczorynkę, a u nas to jest czas na najnowsze wiadomości. Minęła 19.
4: Jest nowy sędzia, który ma decydować o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
5: Do sprawy wylosowany został Tomasz Grochowicz, sędzia, który w marcu ubiegłego roku odmówił aresztowania Zbigniewa Ziobry na wniosek Sejmowej Komisji Śledczej.
4: Sprawa wydania Ena za byłym ministrem zacznie się od nowa. Prowadząca ją od lutego sędzia została wyłączona ze sprawy z powodu posiadania akcji telewizji, w której zatrudnił się Ziobro. Jutro o tej porze będziemy już znać nazwiska członków kolejnej misji księżycowego programu Artemis.
6: NASA oficjalnie ogłosi 4 astronautów, którzy prawdopodobnie w przyszłym roku wyruszą w lot, który ma przybliżyć powrót człowieka na Księżyc.
5: Przygotowania śledzi Grzegorz Jasiński.
6: Lot tylko na orbitę Ziemi będzie poświęcony testom potencjalnych lądowników i prawdopodobnie też skafandrów kosmicznych. W załodze muszą być więc astronauci z doświadczeniem pilotażu i spacerów kosmicznych. Wiadomo, że miejsce powinien otrzymać przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej, która buduje moduły serwisowe pojazdu Orion. Tu najczęściej wskazuje się na astronautę z Niemiec, Aleksandra Gersta. Wspomina się też o szansach Włoszki Samanty Cristoforetti. Ciekawe, jakie będą rozstrzygnięcia.
4: No i powtórzę, jutro o tej porze będziemy już wiedzieć. Z nami jest już Marlena Chudzio.
5: A w centrum naszej uwagi kobiety.
7: Tak będzie w Bielsku Białej podczas 5. Festiwalu Monodramów Kobiecych Mała Czarna. Zobaczymy 7 popisów aktorskich w wykonaniu charyzmatycznych, hipnotyzujących kobiet. Na start dziś wieczorem sztuka Kobieta pracująca powraca w wykonaniu Elizy Borowskiej. W czwartek zaczynają się opolskie konfrontacje teatralne. Będzie różnorodnie, zapowiadają organizatorzy.
8: Przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, ale też będą przedstawienia skromniejsze i z Teatru Lalkowego, jak w Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie.
7: Zachęca przewodnicząca jury konkursu Klasyka Żywa Maryla Zielińska. To już 50. edycja tej imprezy. A na koniec także miły akcent jubileuszowy. Stworzył Kleksa, Franka Kimono, Szpicbródkę i wiele innych pięknych ról teatralnych i filmowych. Piotr Frączewski kończy dziś 80 lat. Doceniamy różnorodność jego talentu.
9: Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz.
7: Nie wiem jak z tym karate, ale mistrz na pewno. Wszystkiego najlepszego.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Kto wybiera się na wieczorny spacer, temu parasol nie będzie potrzebny, ale jutro warto go mieć za sobą, bo po południu ma zacząć padać. Najpierw będzie jednak jeszcze pogodny wieczór i noc z temperaturą minimalną na poziomie 13 stopni. Jutro w ciągu dnia dosyć ciepło w regionie, bo od 24 w Lublińcu do 25 stopni w Częstochowie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Dla mnie godzina 19 to jest taka granica między popołudniem a wieczorem. No więc witam Was wieczorem w poniedziałek 8 czerwca. Gdyby ktoś potrzebował jakiegoś dnia do świętowania, jest dzisiaj Światowy Dzień Oceanów, a przed nami całe morze fajnej muzyki, na którą zaprasza Was Łukasz Tymków. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura.

0: Teraz będzie kilka słów do tych, którzy za kierownicami słuchają Radia Jura. Warto na autostradzie A1 trzymać się przepisów, bo w rejonie Częstochowy, Zabrza, a także w stronę Piotrkowa Trybunalskiego ruszają nowe odcinkowe pomiary prędkości. Szczegóły na ten temat pojawią się u nas po 21:00 w wieczorze reporterów i dziennikarzy Radia Jura.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: W Radiu Jura naprawdę wielkie przeboje, tymczasem w Częstochowie wielkim przebojem okazują się być wnioski o wydanie warunków zabudowy. Już 1000 wpłynęło ich do Urzędu Miasta, a wszystko dlatego, że zbliża się wprowadzenie w życie nowego planu dla tego miasta. Ten ma wejść w życie już latem tego roku. Co na to urzędnicy? Tego dowiecie się od nas. Po 21 w Radiu Jura wieczór reporterów i dziennikarzy. Zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie.

0: Pogoda w naszym kraju będzie przechodziła pewne przeobrażenia. Jak one będą wyglądały, o tym szczegółowo powiem wam już po 20, a za chwilę pojawią się u nas najnowsze doniesienia z kraju i ze świata, czyli po prostu wiadomości.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie.
0: Jest 20. Wiadomości teraz u nas w radiu, a potem najnowsza prognoza pogody.
6: Krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, która reprezentuje w Sejmie klub Lewicy, będzie kandydatką tej formacji w wyborach na stanowisko prezydenta stolicy Małopolski.
7: A to już 9. osoba, która zapowiedziała walkę o fotel w krakowskim magistracie.
6: Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym.
8: Swoją kandydaturę w Nowej Hucie zaprezentował dziś wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory chęć kandydowania ogłosili oprócz niego Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z Partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, aktywistka Marianna Schreiber oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
7: Eskalacja napięcia po 100 dniach wojny.
6: Po wymianie ognia między Iranem a Izraelem, Teheran oskarża USA o zdestabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
7: Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
9: Nikt nie wierzy, że Izrael podejmuje jakiekolwiek działania bez wcześniejszej koordynacji i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział rzecznik MSZ w Teheranie, obwiniając USA za kolejną eskalację. Prezydent USA Donald Trump wezwał natomiast dziś Izrael i Iran, by natychmiast przestały strzelać. Trump podkreślił, że negocjacje trwają, choć ignorancja lub głupota mogą stanąć im na drodze. Sprawy powinny potoczyć się szybko, powiedział Trump kolejny raz, sugerując, że wkrótce może dojść do podpisania porozumienia pokojowego.
7: Słodko w ustach od pysznych, soczystych truskawek. Sezon na te owoce w pełni. W zachodniopomorskim stroga zima wpłynęła nieco na jakość upraw, ale większość sadzonek jest w dobrym stanie.
10: Truskawka to jest miękki owoc. Wystarczy, że kiedy ona dojrzewa, spadną deszcze albo za dużo deszczy takich ulewnych, no i wtedy już mamy po sezonie. A dla nas najlepsza pogoda, jaka by była teraz, to żeby świeciło słońce, jak najmniej opadów. Ładnie podejrzewane truskawki są odmiany, które są mniej odporne na przymrozki. W tym roku mieliśmy zimę taką, że u nas akurat nie było pokrywy śnieżnej i przymrozki były do minus 20. To jedna odmiana nam przymarzła. Ale mamy 3 odmiany i 2 są ładne.
7: Dla odmiany na tym świecie przynajmniej od truskawek niech zrobi się ładnie. Usłyszała Anna Pałamer od plantatora z Wełtynia pod Gryfinem Tomasza Wiatraka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Jak na razie synoptycy nie zapowiadają deszczu, ale to mowa o najbliższych godzinach, zarówno wieczorem, jak i w nocy. Dosyć pogodnie i dosyć ciepło. Minimalna temperatura spadnie do mniej więcej 13 stopni Celsjusza. Więcej chmur zacznie gromadzić się na niebie jutro po południu i powinno zacząć padać. I to w pasie od Częstochowy po Radomsko, z uwzględnieniem oczywiście Lublińca czy Kłobucka. Na termometrach będzie od 24 do 25 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Mam nadzieję, że możecie już śmiało powiedzieć, no teraz możemy sobie odpocząć. I ten odpoczynek najlepiej zaplanować razem z nami. Trwa po godzinach. Ja nazywam się Łukasz Tymków i jestem z wami w poniedziałek, 8 czerwca.
14: Radio Jura.

0: Teraz wybierzemy się na Rysy po stronie słowackiej. Tam wielka awantura o starą toaletę drewnianą, która stała po tej stronie Tatr. Nie trzeba było długo czekać, żeby internauci zaczęli się po prostu irytować tą sytuacją. Komentowali w mediach społecznościowych, że zniknęła część historii, że miejsce miało klimat. No ja sobie tak myślę, że zwłaszcza ten zapachowy. To może jednak zamiast na nos rzucimy coś na uszy. To będzie kolejna porcja fajnej muzyki u nas.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: O reklamie.

0: Niedawno w mediach społecznościowych natknąłem się na zwierzenia obcokrajowców, którzy przeprowadzili się do Polski. No i wszyscy oni chwalą, że jest u nas i czysto, i bezpiecznie, i że wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie, a kraj rozwija się jak długi i szeroki. Jeden Nowozelandczyk, na przykład na Instagramie, powiedział, że dla niego najbardziej kojącym miejscem w mieście jest mały sklep spożywczy z zielonym szyldem. A to dlatego, że można go w Polsce spotkać co kilkaset metrów, więc nigdy się nie zgubisz. Swoją drogą, gdybyśmy kolonizowali Księżyc, to z pewnością jedną z pierwszych rzeczy, którą tam przywieziemy, będzie blik i właśnie ten sklep.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.

0: Jeszcze kilka godzin i pożegnamy poniedziałek, a przywitamy wtorek. Zanim to jednak nastąpi, u nas podsumowanie wszystkich tych informacji, które są dla was ważne i które powinniście usłyszeć. Podsumowanie dnia przygotowane przez naszych reporterów i dziennikarzy już za chwilę, a ja, czyli Łukasz Tymków, teraz dziękuję wam za uwagę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
7: Na zegarach 21, poniedziałek 8 czerwca, czas na wiadomości.
8: Wschodnia obwodnica Wrocławia zostanie połączona z autostradą A4. Podpisany został dziś list intencyjny w tej sprawie. Droga będzie miała 3,5 kilometra. O szczegółach opowie nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co konkretnie zmieni ten łącznik?
9: To bardzo dobra wiadomość, bo kiedy łącznik powstanie, kierowcy jadący obwodnicą będą mieć wybór. Albo jechać Aleją Karkonoską w stronę centrum, albo w stronę autostrady na nowy węzeł na wysokości punktu poboru opłat Karwiane. W ten sposób chcemy odkorkować węzeł Bielański, mówił dziś we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
10: Robimy wszystko, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
9: Ostatni odcinek wschodniej obwodnicy powinien być gotowy w 2028 roku. Trochę później łącznik z autostradą. Obie inwestycje bez wątpienia wpłyną na odkorkowanie Ołtaszyna, więc mieszkańcy nie mogą się doczekać.
11: Jeśli to będzie zrobione, to tu będzie o połowę ruchu będzie mniej.
12: Jest straszna tragedia. Non-stop samochody, non-stop.
9: Łącznik będzie kosztował 54 miliony złotych.
8: To już w najbliższy czwartek po Krakowie będzie harcował Lajkonik. Uderzenie jego buławy, przypomnę, ma przynieść szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się odtwórca roli, a także włóczkowie i orkiestra.
13: Ostatnie przygotowania do Lajkonika to są oczywiście próby w Muzeum Krakowa. Orszak ćwiczy tańce, no i ćwiczy sam Lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
14: Ciężka rola, przyznaję szczerze. Zobaczymy, jak pogoda w tym roku, bo w zeszłym roku narzekałem, bo był upał.
15: Pamiętam.
14: No więc właśnie, więc teraz kwestia jest taka, czy nie będę jak klasyczny Polak, nie będę narzekał, że jest deszcz. Zobaczymy.
8: Najważniejsza zawsze jest oczywiście pogoda ducha. Z Mariuszem Glonkiem, który po raz czwarty wcieli się w rolę Lajkonika, rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
7: Wieczorem zachmurzenie niewielkie bez opadów. Temperatura spadnie do około 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowy. Noc zapowiada się pogodnie, z dobrą widzialnością i stabilnym ciśnieniem. Jutro w Częstochowie sucho i słonecznie. Temperatura maksymalna około 22 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby. Warunki biometeorologiczne korzystne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
7: Poniedziałek po 21, więc zaczynamy wieczór reporterów. Sprawy z naszych wiadomości. Zapraszam do 22.

0: Kierowcy podróżujący autostradą A1 muszą ściągnąć nogę z gazu. W rejonie Częstochowy, Zabrze, a także w stronę Piotrkowa Trybunalskiego ruszają nowe odcinkowe pomiary prędkości.
1: Główny Inspektorat Transportu Drogowego kończy właśnie montaż urządzeń, które mają zacząć działać już od 30 czerwca. To oznacza poprawę bezpieczeństwa, ale też koniec piracenia na autostradzie. Dla wielu kierowców największe zmiany czekają nas na trasie między Częstochową a Piotrkowem, gdzie pod stałym nadzorem znajdzie się niemal nieprzerwany, blisko 60-kilometrowy odcinek drogi. System wyliczy naszą średnią prędkość również między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki oraz Zabrze Północ i Zabrze Zachód. Kamery są już w trakcie montażu, dlatego na czas prac drogowych warto przygotować się na lokalne zwężenia jezdni, potem już tylko na płynną jazdę, ale z przepisowym 140 km na godzinę bądź mniej w miejscach z ograniczeniami prędkości.
2: Radio Jura.

0: Częstochowianie masowo ruszyli po warunki zabudowy, a urzędnicy dwoją się i troją, by nadążyć z papierami. W częstochowskim magistracie prawdziwe oblężenie, wszystko przez zbliżający się plan ogólny miasta, który ma wejść w życie już tego lata. Inwestorzy i mieszkańcy spieszą się, by zdążyć przed nowymi przepisami.
1: Już od ubiegłego roku odnotowujemy bardzo duży wzrost liczby wniosków o warunki zabudowy. To jest związane z perspektywą wejścia w życie planu ogólnego miasta Częstochowy. Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan ogólny określi, jak nazwa sugeruje, ogólne zasady zagospodarowania miasta. Wskaże obszary uzupełniania zabudowy. Poza tymi obszarami uzyskanie warunków zabudowy nie będzie możliwe.
0: Efekt? Tylko do końca maja tego roku do urzędu wpłynęło ponad 1000 wniosków, podczas gdy urzędnicy zdołali wydać niewiele ponad 460 decyzji, informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Częstochowskiego Magistratu.
1: Ludzie masowo składają teraz wnioski, gdyż te złożone do dnia wejścia w życie planu ogólnego są rozpatrywane zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Dla porównania, w całym 2025 roku wniosków było 1718, a w poprzednich latach grubo poniżej 1000 rocznie, więc ta różnica jest ogromna. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej naszego urzędu informuje, że w sytuacji takiego nawału wniosków niezbędne jest wydłużanie terminów wydawania decyzji.
0: Skalę tego budowlanego zainteresowania najlepiej pokazują właśnie liczby. Urząd Miasta przyznaje, że przy tak gwałtownym skoku statystyk dotrzymanie ustawowych terminów staje się ogromnym wyzwaniem. Tłumaczy to przedstawiciel Urzędu Miasta, apelując do zainteresowanych o cierpliwość. Cała procedura jest też czasochłonna.
1: Cała procedura od wniosku do decyzji trwa, ponieważ wymaga oceny formalnej, prawidłowego ustalenia stron postępowania, zebrania wymaganych opinii, chociażby od Miejskiego Zarządu Dróg, od konserwatora zabytków, od gestorów mediów. Dopiero potem przygotowuje się projekt decyzji i przygotowanie projektu to jest ten element najbardziej pracochłonny, bo trzeba zrobić analizę istniejącej zabudowy. Uzgadnia się projekt decyzji z organami wskazanymi w ustawie, no i w końcu wydaje się decyzję.
0: Informował Marcin Breczko z Urzędu Miasta Częstochowy. Miasto podało, że przedłużenie rozpatrywania wniosków i formalności wynika jedynie z natłoku zgłaszanych spraw przez mieszkańców. Z podobnymi problemami mierzą się też inne samorządy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Sezon kąpielowy w Częstochowie oficjalnie otwarty, a to znak, że lato i wakacje są już na wyciągnięcie ręki. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zainaugurował letnie atrakcje w parku wypoczynkowym Lisiniec, gdzie tamtejsze kąpielisko czeka na mieszkańców codziennie od godziny 10 do godziny 20. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników wodnych atrakcji. Wraz z końcem roku szkolnego i startem wakacji swoje bramy otworzy także letnia pływalnia przy ulicy Dekabrystów.
1: Obiekty, na których można wskoczyć do wody, te letnie obiekty, będą funkcjonować w okresie, kiedy trwać będzie na terenie gminy miasta Częstochowe tak zwany sezon kąpielowy. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w tym roku to okres od 4 czerwca do 31 sierpnia. Uznaliśmy, że to będzie dobry dzień na rozpoczęcie sezonu kąpielowego w parku wypoczynkowym Lisiniec. Długi świąteczny weekend. Natomiast pływalnia letnia przy ulicy Dekabrystów ruszy nieco później, bo 20 czerwca, bliżej końca roku szkolnego.
0: Zapowiadał Tomasz Łuszcz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzięki temu ponownie będzie można połączyć wizytę w parku wodnym z relaksem pod gołym niebem. Na miejscu przy ulicy Dekabrystów na Częstochowian czekać będzie brodzik dla najmłodszych oraz basen wielofunkcyjny z torami pływackimi, dziką rzeką czy wodnymi zjeżdżalniami. Pierwszej fali odwiedzających przy dobrej pogodzie spodziewajmy się tuż po rozdaniu świadectw.
1: Z praktyki wiemy, że jednak kiedy dzieci i młodzież chodzą jeszcze do szkół, to ta frekwencja na obiekcie jest niska, a przecież równolegle w tym czasie funkcjonują jeszcze dwie nasze kryte pływalnie, czyli pływalnia kryta przy Alei Niepodległości, pływalnia kryta Sienkiewicz Częstowa i oczywiście Park Wodny Częstowa przy ulicy Dekabrystów. Także tych, którzy chcieliby popływać, mamy gdzie przyjąć. Ruszamy pełną parą, bo wiadomo, przesilenie wakacyjne, masa gości i klientów.
0: Z końcem maja znów otwarto dla wszystkich Park Wodny Częstochowa i saunarium po wymianie wody, gruntownym czyszczeniu i naprawach.
2: Czy mieszkańcy na co dzień szanują tę naszą wspólną własność?
1: Ja uważam, że w ogóle standard obiektu oddziaływuje na zachowania się ogólnie ludzi. Im obiekt jest według mnie wyższej klasy, tym ludzie potrafią się lepiej zachować.
2: Pływalnia nowoczesna, a klient bardzo kulturalny.
1: Tak, i uważam, że w parku wodnym, jak i w naszych pozostałych obiektach, gdzie poziom usług uważam wzrósł znacząco poprzez to, że właśnie standard obiektów się zmienił, to ludzie to szanują. Na co dzień my usuwamy drobne usterki. Nie doświadczamy takich ewidentnych aktów wandalizmu.
0: Podsumowywał Tomasz Łuszcz, dyrektor Mosiru w Częstochowie. Zatem ręczniki kąpielowe w dłoń i wybierzcie się na miejskie obiekty, które zachęcają przez cały letni sezon, rozmawiał Mariusz Osyra.
3: Radio

0: Szykują się letnie zmiany na torach, które pasażerowie odczują już w połowie czerwca. Polskie linie kolejowe wprowadzają wakacyjną korektę rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do końca wakacji.
1: Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów będzie obowiązywała od 14 czerwca do 29 sierpnia. Polskie linie kolejowe wraz z przewoźnikami opracowały połączenia tak, by jak najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych. Wszystkie zmiany w rozkładzie jazdy są dostępne w gablotach informacyjnych, na stacjach i przystankach, a także na portalu pasażera i na stronach internetowych przewoźników. Pasażerów prosimy, aby przed podróżą sprawdzali rozkład jazdy pociągów.
0: Nowe rozkłady mają z jednej strony zapewnić optymalne połączenia w okresie urlopowym, a z drugiej umożliwić kontynuację gigantycznych inwestycji kolejowych w województwie śląskim, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Prace budowlane trwają m.in. w katowickim węźle kolejowym. Z kolei ku końcowi zmierza już modernizacja linii łączącej Pszczynę z Żorami.
2: Więcej na radiojura.pl. Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: Filharmonia Częstochowska oficjalnie kończy sezon muzyczny 12 czerwca, ale niespełna tydzień później melomanów czeka jeszcze wyjątkowy koncertowy deser. 18 czerwca w sali koncertowej zabrzmią gorące południowe rytmy w ramach wieczoru pod hasłem Fiesta Brasileira. Naszym symfonikom pod batutą Adama Klocka towarzyszyć będzie Gileno Santana, uznawany za jednego z najwybitniejszych trębaczy na świecie, który gościł na scenach Juilliard School of Music czy Uniwersytetu Harvarda. W programie znajdą się kultowe brazylijskie arcydzieła, w tym legendarna Dziewczyna z Ipanemy. Początek tego egzotycznego spotkania o godzinie 19.
1: Więcej na radiojura.pl. Radio Jura.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Anna Kruszewska, zapraszam na podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Częstochowscy uczniowie z trzydziestki w Kiedrzynie połączyli zdalnie siły z rówieśnikami z Grecji w obronie planety. Szkoła podstawowa z ulicy Ludowej zrealizowała wyjątkowe badania z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Jak bardzo ekologiczni jesteśmy w szkole”. Akcja odbyła się w ramach międzynarodowego programu eTwinning pod nazwą „Korzenie nauki”. Kultywowanie wiedzy na świeżym powietrzu dla zrównoważonej przyszłości.
1: Realizujemy innowacyjne działania we współpracy ze szkołą podstawową numer 18 w Kardisie w Grecji. Realizujemy te działania na platformie Twin Space. To jest taka nasza wspólna wirtualna przestrzeń robocza, na której od samego początku na bieżąco pokazujemy efekty naszej współpracy. No i świetnym tego przykładem są nasze działania z okazji Dnia Ziemi, kiedy to przeprowadziliśmy wśród uczniów specjalne ankiety, pytając ich, jak wyobrażają sobie idealną, ekologiczną, zieloną szkołę.
0: Młodzi Częstochowianie wypełnili ankiety dotyczące segregacji śmieci czy oszczędzania energii, mówi dyrektor podstawówki nr 30 Sylwia Schreiber-Kobołkiewicz. Projekt oprócz samej ekologii uczy dzieci analizy danych oraz angielskiego w praktyce. Pojawiło się przy okazji mnóstwo twórczych pomysłów.
1: Młodzież pokazała ogromną świadomość i zaskoczyła nas bardzo dojrzałymi pomysłami. Chcą uczyć się bliżej natury, spędzać lekcje na świeżym powietrzu, wskazując jednocześnie na bardzo konkretne rozwiązania. Jak na przykład szkolny butelkomat, lepsze oznakowanie koszy do segregacji, czy używanie wielorazowych bidonów i pojemników na drugie śniadanie, aż po nowoczesne technologie, jak tablety zamiast papierowych podręczników. Z inicjatywy, z potrzeb uczniów narodziło się marzenie o stworzeniu takiego stałego miejsca do badań przyrodniczych i relaksu w naszej szkole.
0: Teraz częstochowscy i greccy uczniowie podczas internetowych wideokonferencji porównują swoje wyniki z partnerami programu. Szkoła zaprezentowała także oficjalne logo inicjatywy, które łączy pomysły uczniów obu krajów, a jego symbolem stał się roznoszący wiedzę mniszek lekarski. Ekologiczny projekt spodobał się młodym uczniom.
2: Dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy o Grecji, na przykład jak oni żyją, co robią po szkole i jak spędzają czas. Robiliśmy logo, to logo robiliśmy i ja dostałam wyróżnienie. Mój jeden kolega dostał drugie miejsce.
3: Ja uważam, że to jest bardzo fajny projekt, bardzo fajne jest też wykonanie. Bardzo mi się też podobały te takie filmiki, które kręciliśmy. Bardzo fajnie.
4: Dużo się też dowiedzieliśmy na temat Grecji. Mają bardzo dużo ciekawych posągów. Mają bardzo ładną pogodę w styczniu.
0: Mówią nam młodzi uczestnicy projektu Magdalena oraz Iwo ze szkoły podstawowej nr 30 w Częstochowie. Więcej o ekologicznych polsko-greckich działaniach uczniów posłuchajcie w niedzielnym wydaniu programu Zielona Jura. Oczywiście na naszej antenie. Jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Częstochowie ma zielone światło i trwa jej projektowanie. Czy budowa węzła Bugajska-Bis wkroczy w tym roku już w kolejną fazę? Takie są plany. Aby prace rozpoczęły się jesienią, kierowcy od lat liczą, że nowe, bezkolizyjne rozwiązanie odciąży ruch i całkowicie odmieni komunikację w tej części miasta, czy komunikację spod częstochowskim Olsztynem.
5: Dla nas na razie kluczowy jest fakt rozpoczęcia budowy zjazdu na Olsztyn. Tego zjazdu z Alei Wojska Polskiego, gdzie powstają korki. W godzinach szczytu ten zjazd na Olsztyn jest bardzo utrudniony. Bardzo liczymy, że jesienią, tak jak tutaj informuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, te prace ruszą, wszak kontrakt jest przecież podpisany. Myśmy tutaj występowali w roli inspiratora i organizatora różnych spotkań i przy udziale parlamentarzystów.
0: Mówi burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski. Choć inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj, to kluczowe procedury oraz liczne uzgodnienia dobiegają już końca. Prace w terenie powinny ruszyć jesienią tego roku. Przypomnijmy, że to strategiczne przedsięwzięcie połączy Aleję Wojska Polskiego z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 46 nad torami kolejowymi oraz rzeką Wartą.
6: To jest inwestycja, która jest realizowana w trybie zaprojektuj zbuduj, więc pierwszy etap tej inwestycji to jest etap projektowy. Wykonawca, który został wyłoniony w drodze przetargów, najpierw musi to mieć inwestycję zaprojektować, a potem będzie ją budować. Na razie jesteśmy już na końcówce prac projektowych. W przeciągu kilku miesięcy będą złożone dokumenty na pozwolenie na budowę. Później będzie można już rozpocząć realizację.
0: Dodaje Joanna Holi-Sosnowska, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Co niezwykle ważne dla miejskiego budżetu, to gigantyczne zadanie, podobnie jak inne kluczowe projekty, powstanie przy dużym udziale pozyskanych środków zewnętrznych.
5: Miasto stanęło na wysokości zadania. Ja mówię, jesteśmy właściwie w przeddzień rozpoczęcia.
7: A jak wiemy, to będzie ogromna inwestycja drogowa,
5: 200,
7: prawda?
5: No co najmniej te 250 milionów, tak? Tak, kontrakt dopiewa na 242, no ale wiemy, że w trakcie tej budowy pewnie się tam pojawią jeszcze jakieś kwestie dodatkowe, więc jest to duża budowa, historyczna właściwie, bo ona zupełnie zmieni sposób dojazdu do Olsztyna, skróci go, znacznie go skróci, nie będzie też przejazdu kolejowego.
0: Mówił Tomasz Kucharski, burmistrz Olsztyna. Festiwalowe emocje wracają do Częstochowy, a organizatorzy odsłaniają pierwsze karty. Już 25 czerwca w mieście rusza piąta edycja festiwalu imienia Piotra Machalice. Mariusz Osyla ma pierwsze informacje i nazwiska.
8: Czterodniowy event, który potrwa do 28 czerwca, tym razem dedykowany jest zmarłej w grudniu ubiegłego roku Magdzie Umar. Festiwalowe wydarzenia z udziałem gwiazd zagoszczą w kilku punktach miasta. Gościnne są jak zwykle sale ośrodków, które zapewniają na co dzień artystyczne przedsięwzięcia. Za przygotowanie jak zawsze odpowiada Fundacja imienia Piotra Machalicy oraz wdowa po aktorze Aleksandra Machalica. Między innymi Teatr imienia Adama Mickiewicza zaprosi na bezpłatny spektakl Separatka w reżyserii Janny Szczepkowskiej. Tu zagości też koncert Katarzyny Żak i odbędzie się wyjątkowe spotkanie z udziałem Anny Dymnej. Co ważne, głośnych nazwisk będzie więcej. Bezpłatne wejściówki na festiwalowe wydarzenia mają być wydawane w kasach miejskich instytucji już 17 czerwca od 10 i w drugiej puli od godziny 17.
0: Wydarzeniu ponownie patronuje Radio Jura. Nowa droga jest, przystanki stoją, ale autobusy się na nich nie zatrzymują. Starsze osoby podróżujące komunikacją miejską w Częstochowie skarżą się na utrudnienia w rejonie ulicy Krakowskiej oraz na nowym przedłużeniu ulicy 1 Maja, gdzie pasażerowie wciąż nie mogą korzystać z wybudowanej infrastruktury. W tej sprawie odebraliśmy wiadomość od słuchaczki.
9: Chciałam prosić o pomoc w przywróceniu przystanku MPK. W czasie budowy wiaduktu 1 Maja autobus zatrzymywał się przy Krakowskiej 66 zamiast przy Małej. Natomiast po uruchomieniu wiaduktu zastępczy przystanek został zlikwidowany, a na nowym wyremontowanym przystanku przy ulicy Małej nie zatrzymuje się żaden autobus, jest on w ogóle nieużywany. Dlaczego urzędnicy tak utrudniają mieszkańcom życie?
0: Jak wyjaśniają przedstawiciele MZD, ostateczny kształt siatki połączeń w tym miejscu nie został jeszcze ustalone, ponieważ decyzję o przebiegu tras podejmie Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta. Obecnie urzędnicy prowadzą szczegółowe analizy ruchu, które były możliwe dopiero po pełnym otwarciu nowych dróg. Ma to też związek z ruchem autobusów w tym rejonie.
10: Należy mieć świadomość tego, że docelowa organizacja komunikacji miejskiej w obrębie nowej inwestycji nie będzie wyglądała tak, jak było to rozwiązane tymczasowo w trakcie realizacji prac, czy tym bardziej jak wyglądało to przed rozpoczęciem budowy. Infrastruktura przystankowa, zarówno ta wybudowana na nowo w dotychczasowych lokalizacjach, jak i ta, która powstała w zupełnie nowych miejscach, będzie służyć także przyszłym, jeszcze nieistniejącym połączeniom. Te mogą zostać wytyczone dopiero po przeprowadzeniu analiz. Takowe trwają, a mogły rozpocząć się dopiero od momentu, kiedy odbywa się tamtędy pełnoprawny ruch.
0: Informuje Maciej Hasik, rzecznik w MZD. Mieszkanka Starego Miasta dopytywała o przystanki tymczasowe, jak i zatoczki autobusowe na nowym wiadukcie. Faktycznie na razie nie obsługują one linii MPK.
9: Dlaczego wiadukt udostępniono tylko zmotoryzowanym, a dla pasażerów MPK jest dostępny, choć wszystkie przystanki tam są gotowe. Jest wiele tutaj osób na ulicy Krakowskiej, starszych, niepełnosprawnych.
0: Wybudowane zatoki mają obsługiwać także zupełnie nowe relacje autobusowe, a pierwsze stałe korekty w rozkładach jazdy i trasach zostaną wprowadzone najprawdopodobniej dopiero w kolejnych miesiącach. Urzędnicy obserwują natężenie ruchu na nowej drogowej przeprawie.
10: Od tego, jakie parametry wykażą badania, zależą docelowe ustawienia połączeń. Czas na zmiany czy nowości przyjdzie zapewne po wakacjach, kiedy to wprowadza się zazwyczaj korekty w rozkładach jazdy czy trasach komunikacji miejskiej. To, że autobus aktualnie nie zatrzymuje się na nowym przystanku, nie znaczy, że ta infrastruktura nie będzie w niedługim czasie służyła innym połączeniom. Układ komunikacyjny się tam zmienił, prawdopodobnie docelowo zmienią się także trasy linii autobusowych. Ponadto Ponadto pasażerowie mają do dyspozycji inne przystanki w obrębie tego, którego funkcjonowanie zaintrygowało słuchaczkę. Najbliższy w odległości około 200 metrów od przystanku Mała, który jeszcze nie został uruchomiony do obsługi pasażerskiej.
0: Do tego czasu pasażerowie muszą korzystać więc z sąsiednich czynnych przystanków. W kolejnych miesiącach możemy oczekiwać jednak zmian na liniach MPK w tej części miasta, wyjaśniał nam rzecznik Maciej Hasik. Przypomnijmy, prace nad tym rozwiązaniem trwają ciągle w częstochowskim magistracie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest 22, czas na wiadomości w kalendarzu. Poniedziałek, 8 czerwca.
5: Tragiczny wypadek w Bielsku-Białej na płytę lotniska Runą-Szybowiec. Jedna osoba zginęła, powiedziała nam przed chwilą brygadier Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku.
6: Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Zewnątrz znajdowała się 30-paroletnia kursantka wraz z 50-paroletnim instruktorem. No i mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety niestety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został zabrany do szpitala.
5: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności katastrofy. O dyplomatyczną odwagę w wymiarze międzynarodowym i pokojową drogę rozwiązywania konfliktów apelował papież w wystąpieniu w parlamencie Hiszpanii. Leon XIV wyraził przekonanie, że prawdziwe bezpieczeństwo rodzi się ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu i poszanowania prawa międzynarodowego. Na świecie panuje głęboki kryzys duchowy i kulturowy, który wyraża się w licznych formach przemocy, polaryzacji i wzajemnej obojętności. Parlamentarzyści zgotowali papieżowi 10-minutową owację. To była gorąca dyskusja, tak o debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej praw pasażerów linii lotniczych mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Główny temat to odszkodowania. Na linii brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego dotyczy spór?
7: Europarlament twardo domaga się utrzymania prawa do odszkodowania już po 3 godzinach opóźnienia oraz podniesienia rekompensat. Z kolei rządy państw członkowskich i przewoźnicy naciskają na wydłużenie tego czasu do 4, a nawet 6 godzin w przypadku lotów długodystansowych. Polska w tym sporze raczej popiera stanowisko linii lotniczych, a nie pasażerów. Minister tłumaczy to ochroną linii, które boją się nowych kosztów rekompensat, potrzebują stabilności i sugeruje, że to w interesie pasażerów.
8: I my także nie chcielibyśmy, aby wysokość odszkodowania wpływała później na ceny biletów czy na stabilność funkcjonowania linii lotniczych.
7: Dyskutowane jest także rozszerzenie listy tak zwanych okoliczności nadzwyczajnych, które zwalniają linie z wypłaty odszkodowań.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Wieczorem bezchmurnie i sucho, temperatura około 14 stopni, wiatr słaby, noc pogodna, ciśnienie stabilne. Jutro w Częstochowie słonecznie, temperatura maksymalna około 22 stopnie, wiatr słaby południowy, warunki biometeo korzystne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: 8 czerwca, poniedziałek. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dziękuję za dzisiaj i życzę spokojnego wieczoru.